płyną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

0: O 1000 od złota Pias Krzyszowska, wicemistrzynią Europy. Polska szykuje się na rosyjską prowokację, możliwe operacje pod fałszywą flagą. 200 km w 3 dni z Radomia wyruszyła pielgrzymka biegowa. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 1000 sekundy, tyle Pii Krzyszowskiej zabrakło do Mistrzostwa Europy. Polka zdobyła srebrny medal na 100 metrów przez płotki. Finałowy bieg był bardzo wyrównany. Skrzyszowska linię mety przekroczyła równocześnie z Nadine Visser. Sędziowie długo sprawdzali kadry z fotokomórki. Ostatecznie zdecydowali, że to Holenderka była minimalnie szybsza.
1: Oczywiście, celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal. To jest taka, nie wiem, ulga, radość, dumna jestem z tego, co osiągnęłam.
0: Mówiła po zawodach Pia Krzyszowska. W finale rzutu młotem nie poszło Pawłowi Fajtkowi, który zajął piąte miejsce. Piątą lokatę w finale biegu na 100 metrów zajął za to Dominik Kopeć, a był to pierwszy finał tej konkurencji od 20 lat, w którym zobaczyliśmy Polaka. 90 osób ewakuowano z bloku przy ulicy Polnej w Tomaszowie Mazowieckim w Łódzkiem. Pijany mężczyzna odkręcił tam gaz. Wcześniej groził, że odbierze sobie życie.
2: Policjanci przy pomocy strażaków Państwowej Straży Pożarnej weszli siłowo do mieszkania, obezwładnili i zatrzymali 31-letniego agresora. Okazało się, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila.
0: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi i dodaje, że na szczęście nikt nie został ranny. Polska i kraje bałtyckie szykują się na rosyjską prowokację. Agencja Reutera donosi, że Moskwa może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów. Informacje o możliwym sabotażu posiadają służby wywiadowcze państw wschodniej flanki NATO. Na ten temat z ekspertami rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy Polska i kraje bałtyckie są gotowe na taki scenariusz?
3: Cytowany przez Reutersa minister obrony Litwy podkreśla, jeśli będzie to konieczne, będziemy się bronić. Litwa skierowała dodatkowe środki do ochrony terminali gazowych i naftowych oraz połączenia energetycznego z Polską. Zwiększoną ochroną objęta została też zapora wodna koło Łotewskiej Rygi. Także Warszawa monitoruje z większą czujnością swoją infrastrukturę krytyczną. Generał Jarosław Kraszewski podkreśla, że w Polsce są też systemy zdolne zneutralizować takiego drona.
4: Mamy swoje systemy, natowskie, w których my jesteśmy wpięci.
3: Źródła agencji Reutera wskazują, że zagrożenie takim sabotażem jest większe niż kiedykolwiek wcześniej, ale nie ma pewności, czy Rosja na taki ruch się zdecyduje.
0: Eksperci wskazują, że głównym celem takiej operacji ze strony Moskwy może być testowanie reakcji NATO.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Z Radomia wystartowała wczoraj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. W 3 dni pątnicy pokonają 200 km. Grupa liczy prawie 40 osób. Wśród nich Małgorzata Dańska i Monika Zychowicz.
6: Jak pojawiłam się na starcie i zobaczyłam tych wszystkich wysportowanych ludzi, to zadałam sobie pytanie, co ja tutaj robię. Już po kilku kilometrach stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki biegowej.
7: Przeżycie tak ma, ponieważ człowiek jedzie, naładuje baterie. 3 dni to jest taki czas, gdzie akurat.
0: Dzisiaj pielgrzymi mają przebiec 85 kilometrów.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: A ci, którzy zostali, naładują baterie razem z nami muzycznie, rzecz jasna, to Poranek z Radiem Plus. Dzień dobry.
9: Witajcie, Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
9: Zapraszamy do 9:00. Za chwilę podpowiemy, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny i imieniny też.

0: One and One, Edyta Górniak na antenie Radia Plus, 9,5 minuty po godzinie 6. Jest środa, 12 dzień sierpnia mamy.
1: A dzisiaj imieniny obchodzą Eusebiusz, Innocenty, Joanna, Julian, Julianna, Klara, Lech, Leonida, Makary i Wiktoria. Wszystkiego najlepszego.
0: I świętujemy, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Młodzieży, a my zawsze młodzi.
1: Tak jest, świętujemy wspólnie z Kasią i nie tylko, z wami też. Mark Knopfler, brytyjski gitarzysta, wokalista, członek zespołu Dire Straits, obchodził urodziny.
0: Pat Metheny, amerykański gitarzysta jazzowy i kompozytor też.
1: Aktor Artur Barciś, który pojawi się tutaj, znaczy no nie fizycznie, ale jeszcze wspomnimy o nim w tej godzinie.
0: Dobrze, Robert Nokłowicz, dziennikarz, krytyk kulinarny, pisarz i publicysta.
1: Brytyjska piosenkarka Tanita Tikaram.
0: I Pete Sampras, amerykański tenisista, obchodzą dzisiaj swoje urodziny.
1: Ależ bogata lista, wszystkiego najlepszego. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi.
3: Myślę, że dzisiejszy fragment Ewangelii jest takim wyrzutem sumienia dla nas wszystkich, ponieważ dzisiejsza Ewangelia mówi o chrześcijańskim sposobie upominania. My natomiast w naszym życiu stosujemy antychrześcijański system upominania. Bo najpierw o jakiejś rzeczy, o jakimś deficycie, o jakiejś nieprawidłowości, o jakiejś wadzie dowiadują się inni, a dopiero później prawda trafia do osoby zainteresowanej. Wywrócony porządek, antychrześcijańska postawa. Najpierw brat, potem świadek i dopiero Kościół. Nieodwrotnie. Żeby wyjść z tej antychrześcijańskiej postawy, potrzeba nam zrozumieć, że szczerość budowana jest na prawdzie, że prawda jest fundamentem pod wszelką relację.
4: Reklama.
5: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
7: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
4: Reklama.

0: UK, Kim Wilde na antenie Radia Plus. Początek 19.10.
1: Ale to sam początek, to zanim to się zasłoni,
0: nie, to krótko będzie
1: minie trwało. Kilkadziesiąt minut. Tak, no 20 w Warszawie, to będzie 22 czy 3.
0: Mhm. Nie można tego przegapić.
1: Ale sprawdźcie sobie takie mapki, bo w różnych miastach Polski o różnych godzinach to będzie i też będzie częściowo mniej lub bardziej. Na przykład patrzyłem, że w Białymstoku 77% tylko, a gdzieś tam na zachodzie południowym 80 kilka.
0: Dobra, to najwcześniej będzie w Lublinie, Rzeszów, 19.52 się zacznie, najpóźniej zacznie się Opole, Wrocław, 20.09.
1: Zaćmienie słońca dzisiaj, czekaliśmy na to długo, jeżeli ktoś chciał całkowite, musiał pojechać do Hiszpanii na przykład, ale będziemy mieć częściowe, można sobie jakieś szkiełka przygotować, a można po prostu wyjść i zobaczyć, czy tam trochę nie poszarzało wieczorem.
0: O, właśnie.
1: W ogóle, żeby nam pogoda nie zepsuła, ale chyba nie, bo całkowite słońce jest przewidywane.
0: Niech tu spojrzę na mapę, ale tak, dzisiaj raczej bez opadów, raczej niebo będzie pogodne, więc raczej powinniśmy nie mieć się z tym większych problemów. Nie, małe chmurki jedynie w pasie od Łodzi po Koszalin, ale na przykład Gorzów, Szczecin, Zielona, Lublin, Kielce, to wszystko bez ani jednej chmurki, Suwałki, Białystok.
1: No to kłaniamy się w pasie.
0: Tak jest.
1: I ponieważ wieczorem będzie zaćmienie, zadbajmy o bystrość umysłu o poranku.
0: Dobrze mówisz. No to ja teraz niestety poleję szampana.

0: czy można żyć 109 lat?
1: Chciałabym, chciała.
0: Aż tyle?
1: Nie, no dobra. Nie, oczywiście, że
0: chodzi
1: nie.
0: mi o to, że jak ktoś dzisiaj się urodzi, to może doczeka tego całkowitego zaćmienia słońca na terytorium Polski. Ale to dopiero w 2135 roku. A w ogóle 7 października, więc pewnie będzie pochmurna pogoda.
1: Skupmy się na dniu dzisiejszym.
0: Dobrze, przepraszam.
1: Nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość. Nie planujmy, każdy dzień jest ważny i tak kroczek po kroczku. No dobrze, sprawdźmy za chwilę pogodę i co dzieje się wokół nas. Czas na wiadomości na antenie Radia Plus, 28 minut po godzinie 6.

0: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny w stronę Morza Japońskiego. To druga taka sytuacja w ciągu tygodnia, przeprowadzona tuż przed wojskowymi manewrami Korei Południowej i USA. Pocisk przeleciał ponad 700 km i spadł prawdopodobnie poza wyłączną strefę ekonomiczną Japonii. Korea Południowa wezwała sąsiadów do natychmiastowego zaprzestania prowokacji. Zaginięcie surfera w Zatoce Gdańskiej w rejonie Chałup. Służby poszukiwały wczoraj 40-latka, który pływał na desce surfingowej. Deska została odnaleziona, a poszukiwania mężczyzny przez kilka godzin były prowadzone na wodzie i z powietrza. Wieczorem Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poinformowała, że aktywne poszukiwania zostały zakończone. Dziś pierwsze od niemal 30 lat całkowite zaćmienie słońca widoczne w Europie. Najlepiej będzie widoczne na Islandii i w Hiszpanii, ale częściowo będzie można je zobaczyć też w Polsce. W zależności od miejsca rozpocznie się pomiędzy 19:10 a 19:20. Eksperci przypominają, że patrzenie na słońce bez zabezpieczenia może prowadzić do trwałego uszkodzenia siatkówki.
1: Ula Bieniania-Styczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Krakowianie apelują do premiera o wprowadzenie w mieście opłaty turystycznej. Ta jest pobierana w innych europejskich miastach, ale nie w stolicy Małopolski. To nawet 200 milionów złotych, które nie trafia co roku do budżetu miasta, mówi Maciej Fijak z Akcji dla Krakowa.
2: Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na problem, który w Krakowie jest, który w Krakowie narasta, czyli problem turystyfikacji. Nie mówimy o turystyce, mówimy o turystyfikacji, czyli takiej niekontrolowanej, żarłocznej turystyce, no, która kawałek po kawałku niestety nasze miasto to przejmuje.
1: Obecnie w Polsce funkcjonuje opłata klimatyczna, jednak Kraków ze względu na jakość powietrza nie może jej pobierać. A podczas wczorajszego maratonu pisania pocztówek do premiera aktywiści zwrócili również uwagę na ustawę Lex Airbnb, która ma regulować najem krótkoterminowy. Warsztaty z krakowskimi zielonymi kosiarkami, chodzi o kozy i owce, które wypasane są na Zakrzówku i przy Forcie Bozów. Trwa sierpniowa tura warsztatów z udziałem tych zwierząt, na których dowiecie się o roli wypasów w ochronie przyrody, poznacie biologię owiec oraz ich znaczenie w historii i kulturze. Takie warsztaty odbywają się niemal codziennie, dziś o 10 i 18 na Zakrzówku. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba zgłosić chęć udziału w formularzu internetowym.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
1: O poranku w Krakowie chłodno, lecz słonecznie, na termometrach 12 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 23. Biomet jest korzystny.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku.
6: Dzień dobry, za 27 minut będzie godzina 7.
5: Witamy do 9, zapraszamy, a ja pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
6: O bohaterach seriali, będzie Czerepach też się pojawi.
5: To o tym za chwilę, teraz Gloria Gaynor.

0: Land of Confusion to była grupa Genesis w Radiu Plus, a teraz pora na...
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Premier właśnie rozstał się z zaufanym ministrem, który miał pilnować wprowadzania ważnych ustaw w życie. I błyskawicznie Donald Tusk pojechał na plan serialu Rancho. Jak ktoś kiedyś powiedział, premier ma wilcze oczy, więc pojechał do Wilkowej. No nie sądzę, żeby chciał zapisać się do Polskiej Partii Uczciwości. Ma już swoją koalicję, ale pewnie pojechał szukać kadr. Przecież w filmie kadry są najważniejsze, prawda? Sam Tusk zapowiedział, że jedzie odwiedzić prezydenta Kozioła, byłego wójta, ale tak naprawdę chyba chodzi mu o Czerepacha. Ten po ministrze Berku najlepiej przypilnowałby wdrażania polityki rządu. Jaki plan powinien odwiedzić Jarosław Kaczyński, gdybyśmy byli w Stanach? Zdecydowanie sukcesję. No ale w Polsce to chyba klan, tym bardziej, że w PiSie i poza nim mamy już kilka klanów. Bo to, że polscy politycy spotkają się na wspólnej, chyba nie ma co liczyć. A takie ładne hasło jest w piosence. Na wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie miłość, wiara, nadzieja na przyszłość i wszystko porządek swój ma. W najbliższym czasie najpewniej spotkają się na wspólnej awanturze.
1: Reklama.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Papież Innocenty XI. To on, kiedy w roku 1683 do Wiednia zbliżały się wojska tureckie, zachęcił cesarza Leopolda I, by porozumiał się z Janem III Sobieskim i było to fundamentem wiedeńskiej wiktorii. W czasie swojego pontyfikatu Innocenty XI ograniczył przepych Watykanu, wziął w obronę afrykańskich niewolników, a na terenach misyjnych zakładał pierwsze uniwersytety katolickie, m.in. w Manili i Gwatemali. Pochowano go w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, a 15 lat temu niejako ustąpił miejsca w kaplicy Świętego Sebastiana, gdzie spoczęły szczątki Świętego Jana Pawła II. Zaś relikwie błogosławionego Innocentego XI spoczęły po drugiej stronie świątyni przy ołtarzu Przemienienia Pańskiego. W niebie i w kalendarzu sąsiaduje z Innocentym baronowa Joanna Franciszka de Chantal, która po śmierci męża i odchowaniu dzieci w roku 1611 założyła nową rodzinę zakonną. To jej staraniom we współpracy ze spowiednikiem świętym Franciszkiem Salezym zawdzięczamy siostry wizytki, zakon nawiedzania Najświętszej Marii Panny, działający dziś w 34 krajach świata.
1: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Chcieliśmy przy okazji zaćmienia powiedzieć, że jeszcze dzisiaj kilka innych jest okazji na niebie, bo Perseidy o 23 się zaczną, aż do świtu, ale też parada planet, Merkury, Jowisz, Mars, Saturn, Uran i Neptun. Napiszcie, czy będziecie oglądać nie tylko to zaćmienie, czy też inne wydarzenia. Chmury nie powinny nam popsuć, ale jakby co, to chmury też bywają spektakularne, prawda?
1: Oj, to prawda. Czas na wiadomości na antenie Radia Plus.

0: Pierwsza dymisja po aferze powodziowej. Łódź, centrum serwisowym, wielki kontrakt na śmigłowca Apache. O mistrzostwie zdecydowała 1/1000 sekundy. Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy. Minęła 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska, przekazał Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć według doniesień Wirtualnej Polski nie ucierpiały w wyniku powodzi. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o prawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
0: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została też zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czeka ją sąd koleżeński. Ona sama oświadczyła, że to polityczna nagonka. Łódź, zapleczem serwisowym dla śmigłowców Apache. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 podpisały umowę offsetowe z firmą Lockheed Martin. Dzięki temu w Łodzi najpóźniej do końca 2036 ma powstać centrum serwisowe najnowocześniejszych amerykańskich śmigłowców szturmowych.
3: W warunkach zagrożenia serwisowanie śmigłowców czy czołgów na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, centrum produkcyjne, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej. Się nie przysłuża.
0: Mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Polska kupuje łącznie 96 takich maszyn. Dostawy mają się rozpocząć w przyszłym roku. Uratowali 4-latkę, teraz odebrali podziękowania. Mężczyźni, którzy w niedzielę w Łomży złapali w koc dziecko spadające z balkonu 5. piętra, zostali uhonorowani przez lokalne władze. Dziękujemy im za bohaterską postawę i odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: Podziękowaliśmy za ich odwagę. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
0: Dla całej Polski to bohaterowie, jednak oni sami o sobie tak nie myślą.
5: Nie czujemy się bohaterami. Byliśmy po prostu w odpowiednim miejscu w odpowiedniej chwili, tak?
6: Wydaje nam się, że to powinno być norma w tych czasach.
0: Przypomnijmy, matka dziecka, która w trakcie tych wydarzeń spała nietrzeźwa w mieszkaniu, dziś ma usłyszeć zarzuty.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Do złota zabrakło 1/1000 sekundy. Pia Skrzyszowska ze srebrnym medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Najlepsza na 100 metrów przez łódki była Holenderka Nadine Visser. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, Polce do złota brakowało naprawdę niewiele.
8: Tak, dokładnie centymetra, co później obliczyli sędziowie po oficjalnym proteście złożonym przez polską ekipę. Pia Skrzyszowska nie ukrywała, że liczyła na złoto, ale podkreślała, że różnica była minimalna.
9: Mógł być remis, a jednak przegrałam 1/1000. Liczyłam, że to ja, ale jednak nie, więc myślę, że tutaj tą tysięczną naprawdę bardzo ciężko wyczuć, więc tutaj czekałyśmy z niecierpliwością na Nadine, kto będzie pierwszy.
8: Srebro to nie jest jednak największy sukces w karierze naszej zawodniczki. Pia Skrzyszowska zdobyła już złoto Mistrzostw Europy 4 lata temu w Monachium. W Birmingham deklaruje, że chce jeszcze powalczyć w sztafecie 4x100 metrów.
0: No dla Polski to drugi medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. W poniedziałek również srebro w biegu na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. No to nie koniec emocji w Birmingham. Dziś wieczorem o medale w zawodach rzutu młotem powalczą m.in. Aleksandra Śmiech i Anita Włodarczyk.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
11: Witam Was w środowy poranek. Dziś w Krakowie maksymalnie do 23 stopni i raczej bez opadów. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: No, żeby wam tej 1/1000 sekundy nie zabrakło do autobusu, jak biegniecie na przykład.
13: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszyk, ale w tym wypadku kierowca powinien poczekać.
13: Oj, tam powinien. On powinien zgodnie z rozkładem jazdy jechać jednak mimo
12: ale
13: wszystko.
12: Ale dla kogo jest rozkład? Dla ludzi. A nie ludzie dla rozkładu.
13: 6,5 minuty po godzinie 7 wyjdźmy tak wcześnie, żeby nikt na nas nie musiał czekać. Zapraszamy do 9. Kasia Kozimor.
12: Tomek Woloszyk w naszym rozkładzie ABBA, a za chwilę Perfekt.

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

0: Dobra, ja tu się nie będę kłócił, bo gramy mi na głowę spadną i tak dalej. Ja to nie mam butów za kostkę. No mam takie, że kostka tam wystaje, ale są to jednak buty, no takie do chodzenia po górach mimo wszystko. No dobra, no to niech będzie za kostkę, żeby było bezpiecznie, żeby było usztywnione.
1: Chodzi o to, żeby to nie były klapki, no, no ani balerinki, no, to nie, no, co to właśnie, nie grozi akurat.
0: O to chodzi, awantura jest w sieci, ponieważ ktoś udostępnił filmik, gdzie ojciec z 6-latką idzie na rysy, wprawdzie od strony słowackiej, ale mimo wszystko, no i dziewczynka i ten ojciec mają takie klapki. No, no klapki mają, no.
1: Słuchaj, no przyjechali na urlop, myśleli, że będzie gorąco, zapomnieli, że to góry są jednak wysokie. No i tak w tych klapkach może tak z tego śniadania zeszli i poszli.
0: No, no. Tak, no, może niech, o, klucz im się, o, po pokój im się zatrzasnął, klucze nie mieli, a tam były buty na przykład.
1: Ty ich już nie tłumacz, bo
0: no,
1: jak
0: nie się... staram się jakoś, bo to mam wrażenie, że to klapki na oczach
1: dobra,
0: mieli chyba.
1: Dobra, to usystematyzujmy wiedzę ogólną. No. Na plażę idziemy w klapkach, a tak w góry jest. Idziemy w butach trekkingowych, nawet nie w adidasach, to muszą być buty z porządną podeszwą i tak dalej, i tak dalej. No. To chodzi o nasz komfort, o nasze dobre samopoczucie i o to, żebyśmy potem nie musieli z nogą zwichniętą w gipsie skakać jak ta kozica i już nie górska.
0: I żebyśmy nie byli bohaterami internetu jak ten pan z córką.
1: I klapkami.
0: Też na oczach. Dobrze, trekking, niech każdy będzie king, ale niech się przygotuje do tego, jakie są warunki odpowiednie. A te klapki, co nad morzem powiedziałaś, to przede wszystkim chyba na takich skalistych różnych. Bo to, jak jest piasek, to boso można, ale są takie...
1: To, nie, to już klapki odpadają.
0: Kamieniste
1: wtedy,
0: plaże.
1: To już trzeba mieć porządne buty. A inaczej to niezły masaż. Za chwilę na naszej antenie Albert Hammond. It never rains in Southern California. Jest 16 minut po siódmej.
2: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.

0: To już jest koniec lata. To już jest koniec lata, mówią co niektórzy, bo okazuje się, że nastąpił wysyp meduz na plażach Bałtyku. I to zjawisko oznacza jedno i zwróciło uwagę plażowiczów, że koniec lata. Ale tu się okazuje, że nie do końca.
1: Dobrze, że jak moja mama mówisz, no pierwszy dzień świąt po południu, ona już po świętach. No.
0: Nie, okazuje się, że to jednak rzeczywiście do tej pory pojawiały się pod koniec lata, ale teraz się troszeczkę zmieniło, bo się i pogoda zmieniła i dlatego się wysypało trochę wcześniej. Ale proszę się nie martwić, odepchnąć i popływać dalej.
1: Można ręką odepchnąć? Nie poparzy?
0: Nie, no chyba nie, nasza tam hełbia modra czy jakiej tam, to chyba nie.
1: A, to pogłaskać można. Dobra, w każdym razie może mają inne plany, może gdzie indziej jeszcze popłyną, dlatego są wcześniej u nas.
0: No właśnie, proszę się nie martwić.
1: Jesienią wakacje też są fajne.
0: Dobra, co? Dobra. Zdzisława Sośnicka. No jesieni jeszcze daleko.

0: Ale ją gwiazd idziemy w Radio Plus. Popatrz, jakie ładne kartki mamy. Widziałeś?
1: Lato z nutą nostalgii. Widziałem dzisiaj rano, zaraz będziemy podpisywać.
0: Właśnie, widzisz, jak Kubka Janek podpisał, ja już podpisałem, a ty się jeszcze ociągasz.
1: Spokojnie podpiszę, zdążymy wysłać i wręczyć tym, którzy biorą udział w naszej zabawie. Czekamy na wasze pocztówki, takie internetowe, cyfrowe. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie do nas z miejsc, gdzie byliście i jakieś pozdrowienia, tak żeby to miało charakter pocztówki. A to na naszej stronie internetowej taka możliwość jest, formularz specjalny radioplus.pl.
0: Czekamy, a teraz czas na wiadomości.

0: Plus Kraków. Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 osoby zginęły w nocnym rosyjskim ostrzale Ukrainy, to w Chersoniu i w Sumach, gdzie Moskwa zaatakowała dronami i bombami lotniczymi. Celem były też Odessa, Zaporoże i obwód Dniepropetrowski. Tymczasem o nocnych eksplozjach informują również w Rosji. Według medialnych doniesień zaatakowano port w Noworosyjsku. W kraju krasnodarskim uszkodzonych zostało ponad 20 bloków, są ofiary i ranni. Gubernator twierdzi, że region został zaatakowany przez, jak to określił, co najmniej kilkaset dronów. Teraz USA i ogromny pożar w stanie Kalifornia spustoszył już ponad 1200 hektarów. Strażakom udało się opanować zaledwie 5% jego obszaru. Zarządzono ewakuację. Zagrożonych jest ponad 250 budynków. Chrzest fregaty ORP Wicher. Dziś w Stoczni Wojennej w Gdyni uroczysta ceremonia nadania imienia. Wicher to pierwsza z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. W uroczystości wezmą udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz przedstawiciele marynarki wojennej. Budowanie fregaty już jutro.
1: Ula Bienia-Niesyczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. W sobotę bezpłatnie zaparkujecie w Krakowie. To przez święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To dobra informacja dla kierowców, tym bardziej, że strefa płatnego parkowania ostatnio została rozszerzona. Nowe sektory to okolice Ronda Matecznego, Błoń i Cmentarza Podgórskiego. To wymusza rotację miejsc parkingowych, tłumaczy Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2: Mieszkańcy już od dawna zgłaszali takie oto problemy, że właśnie te ich uliczki stały się takim rodzajem darmowego park and ride'u i faktycznie w dzień było tam widać głównie samochody z tablicami rejestracyjnymi nie krakowskimi, przez co mieszkańcy po prostu nie byli w stanie tam znaleźć miejsc do zaparkowania.
1: A szczegółowe informacje na temat nowych stref można znaleźć na stronie internetowej ZDMK. Dziś wieczorem mieszkańcy Krakowa zobaczą częściowe zaćmienie słońca. Maksimum zjawiska przypadnie kilka minut przed zachodem tarczy. Zjawisko rozpocznie się o godzinie 19.18, maksimum nastąpi o 19.56. W Krakowie księżyc przesłoni około 70% tarczy słońca. Naukowcy apelują też, aby obserwacje prowadzić przez specjalistyczne okulary, bo bezpośrednie patrzenie na słońce może doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
1: W Krakowie 13 stopni w ciągu dnia, maksymalnie do 23, dziś dużo słońca, ciśnienie 1027 hektopaskali, wiatr słaby w porywach do 7 km na godzinę.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Tak, tak, tak, tak, tak. To my o poranku za 24 minuty będzie godzina 8. My, to tak, znaczy tak, Radio
3: tak,
2: Plus.
3: Tak, tak, tak. Dzień dobry. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9. Przypominamy o naszej zabawie z pocztówkami, a teraz już lecimy w stronę słońca. Mother Talking, Share, Share, Lady. Słońce dzisiaj dozna zaćmienia.
2: No, ale to przez chwilę. Później znów nam się pojawi.
3: Ale czekamy, już się nie możemy doczekać.
2: Częściowego zaćmienia w Polsce przynajmniej.

0: Zaragoza Band na antenie Radia Plus za 17 minut będzie ósma.
1: Zaragoza, tam to też pewnie może być zaćmienie słońca, no bo w Hiszpanii ma być. Czy dokładnie ten pas obejmuje to miasto, to się zaraz sprawdzimy, bo tak mi przyszło do głowy teraz w tym momencie, jak gramy tę piosenkę. W każdym razie chciałem powiedzieć, że o 20.02, czy o której tam będzie to zaćmienie, podskakujemy na chwilę i 7 sekund wisimy w powietrzu.
0: Nie da się 7 sekund.
1: Jak to nie da? No,
0: dobrze by wisieć.
1: Od ponad roku są teorie...
0: Raz, dwa, czyli 7 sekund odliczam, no co?
1: Nie ma czasu teraz na to. Chodzi o to, że są teorie spiskowe w internecie od ponad roku, że w czasie zaćmienia słońca na 7 sekund przestanie działać grawitacja. Naprawdę. Nawet filmy są różne, wprawdzie przez AI zrobione, ale i podobno NASA ma jakieś tam schrony w związku z tym budować. Oczywiście NASA już powiedziała, że to bzdura wierutna, żadna grawitacja. Żeby grawitacja przestała działać, to trzeba, musiałaby Ziemia, czyli jądro, płaszcz, skorupa ziemska i tak dalej, stracić swoją wagę. Mhm. A to niemożliwe jest.
0: Niemożliwe jest.
1: No. Także żadnego, ale skoczyć sobie można, jak ktoś chce. Tylko, że nie 7 sekund, tylko przez chwilę będzie w powietrzu, bo zaraz spadnie.
0: Dokładnie tak, czyli grawitacja działa, bo przyciąga nas. Dobrze, za chwilę na naszej antenie Chłopcy z Placu Broni będzie Chris Isaak Wicked Game. To już zostawmy to zaćmienie, czekajmy grzecznie, aż się wydarzy, a teraz czas na przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
2: Reklama.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje za 3,5 minuty, będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Czy mam wymieniać?
0: Proszę.
2: Oczywiście najbardziej cenna jest pocztówka przez nas podpisana, pocztówka Radia Plus, ale też mamy letnie gadżety, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka,
0: torba plażowa,
2: tak, okulary, to wszystko pakujemy. Oczywiście, ale nie przeciwzaćmieniowe, uwaga.
0: Nie, absolutnie.
2: Proszę nie patrzeć na słońce
0: przez nie. Trzy pary to będzie za mało.
2: Dobrze, wszystko wrzucamy do jednego pakunku i wysyłamy do was, to są nagrody w naszej zabawie pocztówkowej, sami tworzycie pocztówkę. Nie, po prostu wysyłacie do nas swoje najładniejsze zdjęcie z wakacji.
0: Ale wysyłacie nie SMS-em tym razem, tylko prosimy przez stronę internetową www.radioplus.pl
2: albo lato.radioplus.pl. Na pocztówce muszą też być pozdrowienia oczywiście. Napiszcie tam w odpowiednim formularzu, dołączcie zdjęcie, którym chcecie się pochwalić z wakacji. My oglądamy, zadzwonimy po 8:00.

0: Nie będzie litości. Premier zabrał głos po aferze z pieniędzmi dla powodziana. Problemem Polaków na Sycylii. Wybuch Etny sparaliżował lotnisko. Powiemy też, jak bezpiecznie obserwować dzisiejsze zaćmienie słońca. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na medialne doniesienia, ministerialną kontrolę, śledztwo CBA i postępowanie prokuratury. Odszkodowania po powodzi miały być przyznane według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze.
1: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzi. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
0: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
1: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
0: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Loty zawieszone, na miejscu uziemieni są Polacy. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym około 200 z naszego kraju. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Paraliż się przedłuża, nie wiadomo kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Comiso. Na powrót do Polski czeka m.in. pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
3: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Comiso, jakieś 100 km od Katanii. Także czekamy.
2: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy też, czy bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
2: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
0: Sycylijskie władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska. Nie tylko ratownicy, ale także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Specjalny projekt uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Szkolenia, podobnie jak dla ratowników, mają przeprowadzać policjanci.
5: Projekt będzie prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach których będą oferowane również szkolenia z technik samoobrony dla lekarzy. Więc nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z medyków, każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
0: Mówi nam wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk, która przekazała też ważne informacje dla ratowników medycznych. Zakupiono już dla nich kamizelki nożoodporne.
5: Tak naprawdę wszystkie te kamizelki zostały już w chwili obecnej dostarczone do dysponentów, i także ratownicy i członkowie zespołów ratownictwa medycznego mogą już z nich skorzystać.
0: Dodajmy, że w szkoleniach z samoobrony wzięło udział prawie 6 tysięcy ratowników.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś będziemy mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Widoczne będzie tuż przed zachodem słońca. Rozpocznie się kilkanaście minut po 19:00. Jak je obserwować, mówi Marek Setlak z Astrocentrum w Chełmcu koło Nowego Sącza.
7: Księżyc zakryje około 60% tarczy słonecznej. Dlatego obserwacje najlepiej prowadzić z wzniesienia z odsłoniętym zachodnim horyzontem, aby słońce było widoczne jak najdłużej. Na słońce nie wolno patrzeć gołym okiem, dlatego obserwacje zaćmienia należy prowadzić z użyciem odpowiednich filtrów słonecznych lub przy pomocy kamery obskury, którą możemy rzutować obraz zaćmienia na ekran.
0: A przypomnijmy, całkowite zaćmienie słońca będzie widoczne na Islandii i w Hiszpanii.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
9: Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Młodzieży, Dzień Słonia, a także zaćmienie słońca, a tego będzie sporo w Krakowie. Termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
10: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Obskurantyzm, ciemnota umysłowa, wstecznictwo, zapobieganie poznaniu faktów. Ja dziękuję za taką kamerę, a zabierajcie mi to.
12: Dzień dobry, Kasia Kozimowicz.
11: Tomek Waloszczyk.
12: Kamera obskura, to z taką małą dziurką. Teraz Tina Turner, We Don't Need Another Hero, a my szeroko otwieramy oczy, bo przed nami piękny dzień do przeżycia. Wieczorem spektakularne zjawiska na niebie, o których już mówiliśmy i mówić pewnie będziemy. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I jedziemy nad morze.
2: No tak, nad morze i to zachód słońca. Warto zawsze sportretować. Są tacy, którzy na wschód wstają, ale z reguły na wakacje się wysypiamy, więc raczej na zachód przychodzimy.
1: I są cztery osoby i dwa serducha.
2: No, serca ułożone z rąk. Kasia z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To już wszystko opisaliśmy, tylko powiedz nam, co to za wybrzeże, co to za morze, co to za plaża?
1: Bałtyk, Poznaję.
3: W tym roku pojechaliśmy do Dąbek. Mhm. Co roku odwiedzamy Polskie Morze, w tym roku były to Dąbki.
2: Ale to w różne miejsca jeździcie za każdym razem?
3: Staramy się tak.
2: To dobrze, bo znam takie osoby, które w te same miejsca w kółko jadą, ale to też,
1: jak
2: jest fajnie.
1: W tych Dąbkach było?
3: Cudownie. Pogoda się nam udała oczywiście przed tydzień wcześniejszym sztormie.
2: No.
3: Mieliśmy pięknie.
1: No to fantastycznie.
2: Czyli co, jakiś początek lipca, tak zgaduję?
3: Tak, my byliśmy 11 lipca, przyjechaliśmy.
1: Piękne zdjęcie, kto wam robił?
3: Koleżanka, która była z nami.
1: No to dobrze.
2: Rzeczywiście jakieś takie pocztówkowe, można by jeszcze takie napisy na górze dorobić, pozdrowienia z Dąbek i wysyłać znajomym.
1: Już jest pocztówka gotowa. Fantastycznie.
2: Dobrze, to dziękujemy za nią, a my wysyłamy naszą pocztówkę i zestaw gadżetów wakacyjnych, aby na następne wyjazdy, a może jeszcze coś w tym roku się trafi,
1: jakiś
2: żeby
1: weekendzik
2: się przydały.
3: Dobrze, dziękuję serdecznie.
1: Pozdrawiamy gorąco całą fantastyczną rodzinę i dziękujemy za to zgłoszenie. Piękna kartka do nas przyszła, piękny widoczek, piękne zdjęcie. Za chwilę CC Catch, Heartbreak Hotel, będzie też Lubega Mambo No. 5.
0: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
5: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
4: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
5: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
6: Centrum zakupowy Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.myślnik.jan.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
0: Reklama.

0: Mambo number 5 to oczywiście Lubek, a na antenie Radia Plus.
1: A teraz kawa, jak zwykle, codziennie prawie mówimy o tym, że tu kawa, tu była Kasia poszła, tu ja przyniosłem, tu zaparzyłem, tu ekspres na pierwszym, na trzecim, bo lubimy kawę pić,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, lubimy oczywiście, że tak, ten zapach nas budzi i w ogóle rzecz mówiąc, bez łyka kawy o poranku to dzień nie jest taki sam.
1: Ale znalazłem poradnik na interi, z czym nie łączyć kawy. Na pewno, leki na tarczyce, inne leki przyjmowane na stałe.
0: To w ogóle leki popijamy wodą i to jest jasna sprawa, a potem pijemy kawę i nie może być inaczej.
1: Uwaga, żelazo nie, kubek żelazny nie bardzo. Znaczy nie, no kubek to jeszcze może tak, ale suplementy diety, szczególnie z żelazem, też
0: no właśnie,
1: nie razem
0: i
1: z kawą.
0: Dlatego też nie pijemy kawy do posiłku, ponieważ jak zjemy na przykład jajko, to popijemy kawą, no to te wszystkie tam mikro, makro się tak nie wchłoną, jak powinny się wchłonąć.
1: No, Kasiu, zadziwiasz mnie, bo ja mam listę i co ja wymienię, to ty od razu masz wyjaśnienie.
0: Widzisz?
1: I rozszerzenie. Dobra, dalej. Leki na przeziębienie też nie. Alkohol nie. Kawa z alkoholem nie.
0: No nie, to bomba energetyczna, znaczy taka jest, kortyzol to po prostu szaleje
1: no,
0: potem.
1: No wszystko
0: aortach,
1: wie, no. Kasia. No. W każdym razie są takie kawy jakieś po irlandzku, po jakiemuś tam różne.
0: Co?
1: No, dobrze, napoje energetyczne. Ja nie rozumiem, jak ktoś pije kawę, to po co mu jeszcze napój energetyczny?
0: Nie, to już w ogóle można herzklekota dostać.
1: Uwielbiam herzklekot. Jeszcze punkt szósty, mamy bardzo kwaśne produkty. Jak ktoś narzeka na zgagę, reflux, to,
0: no,
1: to w ogóle
0: panie,
1: nie. No i numer siódmy, to mnie najbardziej boli, duże ilości cukru i słodkie syropy. Ta syropy pal 6, ale ja lubię bitą śmietanę.
0: Boli to jakiś... potem, żołądek.
1: No, wafelek.
0: No właśnie, wafelek. Może byś poszedł?
1: Idę.

0: Ta sama chwila, dbajmy na antenie Radia Plus. Chwila przyjemności z kawą i wafelkiem, 29 minut po 8.
1: A do kawy i do wafelka wiadomości w Radiu Plus, prognoza pogody, żeby był komplet. Kiedyś się z gazetą piło kawę, a teraz wystarczy posłuchać.
2: Reklama. Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary. Możesz

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zginęło co najmniej 250 osób. Przypomnijmy, poniedziałek wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedziły zachodnią część kraju. Nadal trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. W wielu miejscach wciąż nie ma prądu. Są zarzuty dla sędziego ze Szczecina za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponad 2 promile miał Paweł B. złapany na trasie między Gryfinem a Wełtyniem w zachodniopomorskim. Chronił go immunitet, ale ten uchylił mu Sąd Najwyższy. To otworzyło drogę śledczym.
2: Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił sędziemu Sądu Okręgowego w Szczecinie zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Został on jeszcze przez Sąd Najwyższy zawieszony w czynnościach służbowych.
1: Informuje Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Sędzia Szczecińskiego Sądu Okręgowego przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Grożą mu 3 lata więzienia. Dla kibiców tenisa szykuje się nieprzespana noc. Iga Świątek o 1:00 w nocy zagra w półfinale turnieju w Toronto. Jej rywalką będzie Elina Świtolina. Świątek ma z Ukrainką rachunki do wyrównania, bo w tym roku przegrała z nią 2 pojedynki.
3: Ula Bienanie-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Niech droga ku Jezusowi nigdy się nie kończy, mówił wczoraj w Częstochowie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. Zakończyła się 46. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. Teraz zaczyna się prawdziwa droga, mówił w homilii kardynał Grzegorz Ryś.
4: Tak jak nie chcemy wrócić do domów po pielgrzymce tacy, jacy z nich wyszliśmy, tak nie chcemy na co dzień doświadczać takiej wiary, która by nas nie poruszała, która by nas nie zmieniała. Tak wam życzę, żebyśmy weszli na tę drogę, nieustanną drogę ku Niemu, która nas czyni innymi ludźmi, w spotkaniu z Nim, w miłości z Nim. I niech ta droga się nigdy nie skończy do czasu nieba.
3: A na Jasną Górę przez niemal tydzień wędrowało blisko 6 tysięcy osób. I jeszcze informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. W sobotę 15 sierpnia tramwaje i autobusy kursować będą w świątecznym rozkładzie. Zmiany jedynie w liniach 50 i 482. Tramwaj 50 będzie kursował co 20 minut i nie będzie popołudniowego wzmocnienia. Autobus 482 w ogóle nie będzie kursował. Za to za parking nie musicie płacić.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
3: Do południa w Krakowie 20 stopni, padać nie powinno. Chcąc obserwować wieczorne zaćmienie słońca, pamiętajcie o specjalnych okularach. To już po 19. Dobrego dnia wam życzę.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Wstajemy, bo już późno, 8:34.
7: Dzień dobry, witamy i zapraszamy.
6: Nie ma ociągania się, proszę już tutaj. No. Przeciągamy się, nóżka lewa, prawa i już.
7: Ale to już. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
6: I Tomek Walosek, proszę jeszcze tylko poprawić łóżko, tam później kołdrę jakoś.
7: Włosy poprawić, uśmiech poprawić, no to jest najważniejsze.
6: Zęby umyć.
7: Łóżko to się drzwi zamknie i nie widać.
6: Nie.
7: Wychodzimy.

0: Za 18 minut będzie godzina 9, poranny program Radia Plus, która wstaje. Coraz fajniejsze rzeczy wegańskie można kupić w sklepie, a to pasztet, a to różne inne takie sprawy, ale stek, kotlet i bekon ma być mięsny, powiedziała Unia Europejska i no szykuje taką trochę rewolucję na wezewnictwie, że nie będzie można kupić sobie, znaczy, że kotlet to jest kotlet, bekon to jest bekon, stek to jest stek i tyle.
1: I, jak
0: i jeszcze
1: się to
0: ta
1: będzie...
0: lista jest trochę dłuższa, to ja nie będę chodzić teraz
1: można nazwać wege,
0: szczegóły,
1: stek.
0: Ale no właśnie nie do końca, nie wiem, czy trzeba będzie jakąś wymyśleć nową nazwę.
1: Chyba tak.
0: No roślinny hamburger, no to przecież wiem, że jak roślinny, to że roślinny, prawda? No. No nie wiem, w każdym razie chodzi to o to, nie, żeby to jakoś ujednolicić, żeby ludzie wiedzieli, że kupują mięso albo nie mięso.
1: To znaczy... jak jest hamburger, to ja bym tego hama wyrzucił, zresztą źle się kojarzy.
0: I burger,
1: i dodajesz tam, że jakieś coś,
0: roślinny.
1: Te, burak,
0: no,
1: burger
0: no właśnie,
1: albo jakieś
0: bo ham
1: inne.
0: To szynka, no, no to wiadomo wtedy, że burger to może być różny, nie musi być koniecznie z szynki. No i dobrze. Chodzi o to, żeby było jasno i wyraźnie, bo wiesz, etykietki coraz mniejsze, człowiek bez okularów czasem nie dowidzi.
1: W ogóle takie skróty porobić, na przykład jest kotlet, też o kota wyrzucić,
0: mielony.
1: No przecież to nie jest kota przecież, prawda?
0: I będzie led?
1: I zostaje led i wege led.
0: Bardzo mi się podoba, no. Led. Nie, każdy robi co chce.
1: I się, takie lekkie to jest od razu, nie, że ciężki kotlet.
0: No właśnie, no? Led jak light. Anna Jantar za chwilę, potem Flying Pickets na antenie Radia Plus Only You. Za 16 minut będzie godzina 9.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Centrum Zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum Zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
2: Reklama.

0: Line Pickett Only You w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 9.
1: O zaćmieniu słońca dzisiaj dużo mówiliśmy. Ja co napisał, że prawdziwe zaćmienie to on miał 2 dni nawet, bo nie skomentował żadnego z postów z naszego radia. Mm-hmm. A te dzisiejsze wydarzenia niebieskie postaram się, pisze Jaco, zobaczyć na własne oczy ze swojego okna dachowego.
0: No, jak się ma okno dachowe, to się jest na co pogapić.
1: Ale czekaj, no bo w okolicach 20 to już nie będzie nad nami, tylko gdzieś tam nad horyzontem to słońce.
0: U mnie akurat z dużego pokoju będzie świetnie widać.
1: Bardzo dobrze, tylko weź też szkiełka. Katarzyna pisze, takiego zjawiska nie można przegapić, w końcu zdarza się raz na kilka lat, ja zamierzam oglądać.
0: No i bardzo dobrze.
1: No, a Teresa się zastanawia, gdzie będzie oglądać.
0: Jedno jest pewne, na pewno tego nie prześpimy, bo pora jest, że tak powiem, jeszcze nie śpiąca.
1: Ale jak wstaniemy o, nie wiem, 2:00 w nocy, 1:00 w nocy, to zaćmienie będzie w pełni.
0: Tak, ale będą te, co tam mówiłeś, Perseidy, czy co tam będzie
1: różne leciało? Różne planety się ustawią w rządku.
0: A, w rządku się ustawią. W kolejce. Po szczęście. Za 9:05, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a po godzinie 9:00 kolejne przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.
0: Spotykamy się jutro po 6:00.

0: Radio Plus Kraków.
1: Będą nowe SMS-owe alerty. To po incydencie z rosyjską rakietą. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Trwa akcja po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Turyści zabrali psa na rysy. Jest apel ratowników. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórki o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
1: Te alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. To znaczy, że na przykład SMS-y dostaną mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan za naszą granicą. To reakcja na wydarzenia z 30 lipca, kiedy podczas uderzenia na zachodnią Ukrainę pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie. Pilne doniesienia naszego MSZ-u po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, przekazał resort dyplomacji. Liczba zabitych w wyniku wczoraj w

0: poniedziałkowego wstrząsu wzrosła do 250. Rannych zostało około 700 osób, a prawie 200 jest zaginionych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
2: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odysseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
1: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
0: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Trump potwierdza medialne doniesienia. Po lipcowym szczycie NATO w Ankarze amerykański prezydent wrócił do USA innym samolotem niż Air Force One. Operacja została przeprowadzona w ścisłej tajemnicy. Nie wiedzieli o niej nawet pracownicy Białego Domu. Jak potwierdził Trump dziennikarzom, działał według poleceń Secret Service. To zależy wyłącznie od Secret Service. Ja po prostu stosuję się do tego, co oni zalecają. Zdaje się na Secret Service i wojsko. Chcieli, żebym poleciał innym lotem, innym samolotem, równie bezpiecznym. Jeśli rzeczywiście istniało jakieś zagrożenie, to nie dopytywałem o szczegóły. Dostaje wiele gruźb. Wcześniej Washington Post poinformował, że przyczyną takiej nagłej zmiany miała być wiarygodna groźba zamachu ze strony Iranu.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Pies nie powinien być zabierany na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów, ale też działanie na szkodę zwierząt. Jeden z przewodników nagrał ostatnio taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
5: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
4: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
6: My mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
0: Dodawała Magda Zwijacz-Kozica z TPN-u. Po polskiej stronie z psem można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod reglami.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Every breath you take i The Police na początek tej godziny.

0: Bal Wszystkich Świętych i Budka Cuflera w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 12 dzień sierpnia w kalendarzu. Międzynarodowy Dzień Pracoholików, między innymi. Jeśli czujecie, że to jest wasze święto, to proponuję dziś spróbować zrobić tylko to, co niezbędne, a resztę czasu wykorzystać na przykład na znalezienie idealnego miejsca do obserwowania zaćmienia słońca, bo to już dzisiaj. Na zegarze teraz 21 minut prawie po 9, a także środa, więc za chwilę zapytam, co mi w duszy gra. Nieustannie na radioplus.pl czekamy także na wasze pocztówki z wakacji. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

Milan Farmer i Dezorczące w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 27 minut do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra. Zasady na początek. Do 10.30 trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło i napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Nieważne, kto pierwszy, ten lepszy. Nie liczy się tutaj, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli okaże się, że te odpowiedzi będą na tyle ciekawe, tak samo ciekawe, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141, a do zdobycia torba Co mi w duszy gra i do tej torby coś jeszcze dołączę w ramach niespodzianki. I czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z trzech słów. Podpowiedź numer jeden brzmi tak. Łzy świętego Wawrzyńca i marzenia. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a kolejna podpowiedź za chwilę. Krakowski Spin i Manam teraz w Radiu Plus.

0: Eureka on the Sun i London Beat w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 10. Druga podpowiedź do zagadki Co mi w duszy gra? Brzmi tak. Ciemne niebo, pełne życzeń. A oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Przypominam, hasło składa się z trzech słów. SMS-y pod numerem 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie, ale to już po 10. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
4: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
3: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
4: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Potężny atak hakerski na firmę MyDoctor, która zarządza danymi pacjentów. Nocny pościg ulicami Dolnośląskiej Oleśnicy za 20-latkiem z Ukrainy. W Kaliszu przewrócił się żuraw budowlany. Jest 10. Marcin Bartnik. Pilne spotkanie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa zwołał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To w związku z informacjami o ogromnym wycieku danych z firmy MyDoctor. Te doniesienia wciąż analizują służby. Co wiemy na ten moment, powie nasz reporter Michał Rawa.
2: Firma MyDoctor gromadzi dane pacjentów z całej Polski. Korzystają z niej lekarze, wprowadzają tam informacje o naszych wizytach czy receptach. W poniedziałek firma poinformowała o wycieku ze swoich systemów. Później więcej o sprawie napisał portal Zaufana Trzecia Strona, z którym mieli skontaktować się potencjalni hakerzy. Ci twierdzą, że okradli dane prawie 19 milionów Polaków. Trwają działania służb, przekazał w programie Onetu wicepremier Krzysztof Gawkowski. Sprawdzają, jaką metodą doszło do tego cyberataku i kto do niego doprowadził. Minister cyfryzacji stwierdził, że jeśli te informacje się potwierdzą, to będzie to jeden z największych wycieków danych w historii Polski.
1: O czym informował Michał Rawa. Nocny pościg ulicami Dolnośląskiej Oleśnicy uciekał 20-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zignorował polecenia policjantów zatrzymania pojazdu. Wtedy rozpoczął się pościg. Drogę zajechał mu jeden z radiowozów, w który uderzył 20-latek.
3: 20-letni obywatel Ukrainy, uciekając ulicami miasta, łamał szereg przepisów, stwarzając przy tym zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Mężczyzna został zatrzymany i po udzielonej pomocy medycznej przewieziony do jednostki policji. Badanie wykazało, że kierujący był trzeźwy, jednak nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
1: Powiedziała nam Karolina Falcz.

0: Tak z komendy powiatowej policji w Oleśnicy na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. 80-latek ruszył pieszo trasą S14. Starszy mężczyzna z Łodzi jechał Mercedesem, który zepsuł się w rejonie wiaduktu w Wincentowie w powiecie pabianickim.
1: Mężczyzna nie miał przy sobie telefonu, nie wiedział co ma zrobić, więc postanowił wejść na wiadukt do najbliższej miejscowości i poszukać pomocy. Stróże prawa zaopiekowali się starszym mężczyzną i bezpiecznie sprowadzili go do samochodu, który pozostawił na pasie awaryjnym. Na miejscu czekała już pomoc drogowa.
0: Relacjonował Jakub Gąsiorek z policji w Pabianicach. Drogówka apeluje, żeby przed podróżą sprawdzać stan techniczny aut. Wypadek na terenie budowy przy ulicy Owsianej w Kaliszu. Przewrócił się żuraw budowlany. Do zdarzenia doszło dziś rano.
2: Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że na budowie budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ulicy Owsianej doszło do przewrócenia około 20-metrowego żurawia budowlanego. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia kilku pojazdów, jednak nikomu nic się nie stało.
0: Mówił Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków. Na miejscu wciąż działają strażacy i policjanci.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Bociany szykują się już do drogi. Na polach i łąkach można zobaczyć coraz większe grupy tych ptaków. O bocianich sejmikach i kierunkach podróży z Angeliką Gackowską z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
4: Zacząć chciałabym od bocianich sejmików. Czym tak naprawdę są i czy faktycznie się dzieją?
5: Zdecydowanie faktycznie się dzieją. To jest taka przestrzeń, w której gromadzą się bociany przed odlotem. To jest taki moment w życiu bocianów, kiedy faktycznie te relacje społeczne są dla tych ptaków dosyć ważne. Ustalanie również pewnie jakiejś hierarchii.
4: Jakie destynacje są najpopularniejsze?
5: Zdecydowanie Afryka. Chociaż bociany mogą wybrać dwie drogi, czyli oblecenie basenu Morza Śródziemnego od wschodu lub zachodu. Niektóre odważniejsze wybierają taką drogę na wprost. To jest droga obarczona dużym ryzykiem, bo nie zawsze udaje się przelecieć w ciągu dnia tak dużej odległości.
0: Bociany mają przed sobą tysiące kilometrów. Do pokonania takiej trasy potrzebują kilku tygodni.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Status quo in the army now. Na początek tej godziny.

0: Zanim zrozumiesz Iwariusz Manx, Anita Lipnicka w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 10 na zegarze. Trzecia, ostatnia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. A brzmi ona tak. Często nazywamy tak maksimum roju Perseidów. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać, z czym to hasło wam się kojarzy. SMS-y pod numerem 691-141-141. Czekam na nie jeszcze około 5 minut.
1: Reklama. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie. To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Quiz and Show i Beatlesi w Radio Plus Lato z notą nostalgii na zegarze 29 minut do 11, a ja pytam o to, co mi w duszy gra, a gra mi Noc spadających gwiazd i Sandra odpowiedziała m.in. prawidłowo. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Sandro, tobie ta Noc spadających gwiazd kojarzy się z wakacjami. Z przyjaciółmi kładliście się na trawie, podziwialiście gwieździste niebo, na którym było widać piękne spadające gwiazda. W myślach myślałam życzenia i miałam nadzieję, że kiedyś się spełnią. Czy chociaż jedno się spełniło?
1: Tak, muszę przyznać, że spełniło się to najważniejsze.
0: To najważniejsze, że się to najważniejsze spełniło. Ale czy dzisiaj wieczorem będziesz obserwowała i zaćmienie słońca, i tę noc, i te gwiazdy, które będą spadały, te meteory?
1: Myślę, że tak, ponieważ przyjechaliśmy z rodziną do mojej mamy na wieś, więc będzie to najlepsze miejsce na oglądanie tego pięknego nieba.
0: Och, czyli gdzieś to niebo jeszcze nie zanieczyszczone tym światłem, więc sporo
1: tak
0: gwiazd
1: jest.
0: Wieczorem będzie można obserwować. Życzę, żeby kolejne życzenia się spełniały. Ode mnie prezent, torba, co mi w duszy gra. I do tej torby coś wrzucę, coś, co w wakacje się jeszcze przyda. Czy urlop przed
1: Bardzo
0: tobą?
1: Bardzo dziękuję. My już jesteśmy po urlopie, ale teraz kilka dni mamy jeszcze wolnego, także żeby
0: super.
1: Skorzystać jeszcze, więc super.
0: Więc pozdrowienia także dla mamy i udanego wypoczynku. Wszystkiego
1: bardzo,
0: dobrego.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Madonna i Frozen teraz w Radio Plus.

0: Szer w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 15 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi Take My Breath Away i Berlin. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: Druki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Reklama.

0: 20% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Wypadek ciężarówki na A4 koło Bolesławca. Nie żyje kierowca, autostrada jest zablokowana. Za chwilę też wodowanie fregaty Wicher oraz trudna sytuacja turystów na Sycylii po erupcji Etny. Jest 11. Marcin Bartnik. Wypadek na A4. Nie żyje kierowca ciężarówki. Trasa jest nieprzejezdna. Do tragicznego zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Dobra w powiecie bolesławickim na Dolnym Śląsku.
2: Doszło do śmiertelnego zdarzenia drogowego na 39 km autostrady A4. Samochód ciężarowy typu chłodnia przebił bariery, jadąc w kierunku Wrocławia, padł do rowu. W pojeździe doszło do rozszczelenia zbiorników z paliwem.
1: Wyjaśniał Krzysztof Kaczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Na miejscu pracują specjalistyczne jednostki straży. Autostrada w kierunku Zgorzelca i Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Będziemy morską potęgą, zapowiada premier przed wodowaniem fregaty Wicher. To pierwsza z trzech budowanych jednostek w ramach programu Miecznik. Donald Tusk podkreślał w Gdyni, że dzisiaj polski przemysł stoczniowy jest powodem do dumy.
3: My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania, mając na uwadze to, że dysponujemy takimi możliwościami jak ORP Wicher, czy kolejne okręty, które są w budowie, czy choćby nasze łodzie podwodne.
1: W uroczystościach w Gdyni weźmie udział nie tylko premier, ale także prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Setki Polaków wciąż uwięzionych na włoskiej Sycylii. Powodem jest wybuch wulkanu Etna. Do 18:00 wydłużono zamknięcie lotniska w Katanii. To największy port lotniczy na Sycylii. Na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder. Marku, jak wygląda sytuacja na wyspie?
4: Tutaj sytuacja zmienia się dosłownie z godziny na godzinę. Nad Etną wciąż widzę olbrzymi pióropusz dymu i popiołu, a największe emocje są teraz na lotnisku Katanii. Część rejsów, a praktycznie wszystkie są odwołane. Loty są przekierowywane do Palermo albo na inne lotniska. Wśród pasażerów są setki Polaków. Na grupach internetowych trwa gorączkowa wymiana informacji, kto wyleciał, komu odwołano lot i jak dostać się na przykład do Palermo, bo to lotnisko wciąż funkcjonuje w miarę bez zarzutu. Dla wielu osób wakacyjny wyjazd zmienił się dziś w walkę o powrót do domu.

0: Marek Balewajder, dziękujemy za relację. Wczoraj rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór przekazał, że około 200 polskich turystów ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Poszukiwany od marca lider bojówki pseudokibiców z Krakowa został namierzony w Chorwacji. Został zatrzymany przez tamtejszych funkcjonariuszy na podstawie wydanego w poniedziałek europejskiego nakazu aresztowania. O ekstradycji 41-latka do Polski zdecyduje teraz chorwacki sąd. Mężczyzna ma do odbycia karę 6 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Dwa medale to na razie dorobek Polaków na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Dziś kolejne okazje do jego powiększenia. Szansę na podium ma z pewnością w rzucie młotem Anita Włodarczyk, która co prawda w eliminacjach była dopiero 11, ale po nich podkreślała.
2: Te eliminacje idą w niepamięć i teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
0: Początek finału z udziałem Włodarczyk o 20:45. Przypomnijmy, wczoraj srebro w biegu przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska, a wcześniej także srebro zdobyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Wonderful Life i Black na początek tej godziny.

Udane wakacje są jak piosenki. Powinny być przebojowe. I tego wam życzę. Andrzej Piaseczny. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: There is Party DJ Bobo w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. To był przebój lata 94 roku. Pamiętam doskonale też, to był przebój dyskotek i obozowych kolonijnych. Ja akurat byłam wtedy na obozie w Rewalu i to był taki obóz, z którego przywiozłam pocztówki zaadresowane z naklejonymi znaczkami do domu. A o pocztówki dzisiaj także Was pytam. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę kliknąć, wysłać nam swoją pocztówkę z wakacji, taką zdjęciową. Dodać do tego pozdrowienia i czekać na telefon za chwilę ode mnie. A po 14 od Janka Pasterskiego. Do oddania mamy pocztówkę, także taką z naszymi podpisami. Do tego jeszcze czystą pocztówkę, żebyście mogli ją wysłać komu chcecie. A do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
6: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Aleksandry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aleksandra, napisałaś nam takie pozdrowienia z życzeniami właściwie. Wakacyjne pozdrowienia, niech się spełnią wasze wszystkie wakacyjne marzenia. Podróżujcie dużo, niech wakacje wam służą, bo u mnie koncerty, parady, kolorowe występy i biesiady. Dużo wam życzę słońca i pięknej pogody bez końca. Bardzo za te życzenia, pozdrowienia dziękujemy. Ale słuchaj, dołączyłaś tutaj takie zdjęcie i wspomniałaś o koncertach, paradach, a na zdjęciu jesteś ty i koleżanka z zespołu.
2: Oj, kurczę, to była chyba Brazylia. Ciężko
1: wspomnieć,
2: bo tych zespołów jest zawsze kilka.
1: A, czyli to była koleżanka z innego zespołu.
2: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: A ty jesteś w stroju lubelskim?
2: To jest strój rzeszowski.
1: Rzeszowski tym razem. Pięknie to wszystko wygląda. Co to za zespół twój?
2: To jest zespół pieśni i tańca Jawór.
1: Fantastycznie. I te koncerty to taka trasa wakacyjna? Czy to jest stałe twoje zajęcie, te tańce?
2: No taka dodatkowa, ale staram się podróżować, bo zawsze z zespołem to jest dużo, dużo taniej. No i można dużo ludzi poznać, różne kultury, więc no w wakacje zawsze mamy takie wyjazdy.
1: Gdzie kolejny koncert?
2: Podobno Francja, ciężko powiedzieć. Chyba, że chodzi o Polskę, no to...
1: No właśnie, gdzie ciebie zobaczymy w Polsce?
2: Oj, to na różnych dożynkach, biesiadach, na weselach, więc to
1: czyli
2: trzeba śledzić.
1: Musimy szukać. Zespół pieśni i tańca Jawor.
2: Dokładnie.
1: To trzymamy kciuki za te wszystkie koncerty, występy i powroty do domu całe i zdrowe. A czy wyczytówki wysyłasz podczas tych swoich koncertów? Masz czas na to?
2: Oj, nie wysyłam niestety, bo już jestem... takie pokolenie, 96 rocznik, no, więc...
1: Czyli są internetowe, są zdjęcia i relacje w social mediach.
2: Dokładnie, jedynie babci przywożę.
1: A, no właśnie, babcia przynajmniej się cieszy z takiej tradycyjnej pocztówki, ale przypuszczam, że zdjęcia też jej wszystkie pokazujesz.
2: Dokładnie, tak.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie, Aleksandro, i za pocztówkę piękną dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Czekamy na wasze pocztówki na radioplus.pl. Przypominam, że w zamian za waszą pocztówkę, pocztówka od nas z naszymi podpisami, do tego jeszcze pocztówka taką, którą możecie wysłać do kogokolwiek chcecie i zestaw letnich gadżetów Radia Plus.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Malinowcy znaleźli się w opałach.
2: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
3: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
7: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzoo w PH Zakopianka w Krakowie. Superzoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
8: Markety Jan zapraszają. Tani weekend w Janie, tylko 14 sierpnia w piątek. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Zmarł 7-latek, który topił się w akwaparku w Łodzi. Jest apel jego rodziców. Dane nawet połowy Polaków mogły zostać wykradzione po ataku hakerskim na firmę medyczną MyDoctor. W Polsce coraz więcej 100-latków pobiera specjalne świadczenie od ZUS-u. Jest 12. Marcin Bartnik. Nie żyje 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w łódzkim akwaparku. Tragiczną informację potwierdził szpital Matki Polki, gdzie dziecko trafiło po tym wypadku.
1: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta. Rodzice chłopca zdecydowali na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransplant. Rodzice proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
0: Mówił rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński. Prokuratura bada, czy do tragedii doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wiadomo, że chłopiec przez 3 minuty tonął, a potem przez 6 minut niezauważony leżał na dnie. Z pomocą ruszył mu dopiero jako pierwszy pływający obok mężczyzna. Wrażliwe dane nawet połowy Polaków mogły wyciec w ataku hakerskim. To po cyberataku na platformę MyDoctor. Wśród danych mogą znajdować się PESEL-e, telefony komórkowe i przepisane recepty. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał właśnie pilne posiedzenie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa, które zajmie się tą sprawą.
2: Nie chcę nikogo oskarżać, nie chcę wskazywać kierunku, że przychodzi z Rosji, z Białorusi czy gdziekolwiek indziej na świecie. Nie chodzi o to, żeby dzisiaj kogoś oskarżyć, tylko sprawdzić całą infrastrukturę i dać komunikat, jak będziemy pewni. Staramy się zebrać całą paczkę danych po to, żeby obywatele później w naszych rejestrach bezpiecznych danych mogli sprawdzić, czy ich dane nie wyciekły. Przez to będą wiedzieli, czy na przykład mają obowiązek, potrzebę i chęć zastrzeżenia swojego numeru PESEL.
0: Hakerzy mieli kontaktować się z kierownictwem firmy już 5 sierpnia. Wyciek danych może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, co czyniłoby go jednym z największych w historii naszego kraju. Do ponad 250 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset zostało rannych. Strażacy drugą dobę prowadzą akcję ratunkową. Skala zniszczeń jest wciąż szacowana, ale wiadomo, że najmocniej ucierpiała zachodnia i centralna Kolumbia. Deklaracje wsparcia i pomocy finansowej złożyły m.in. Stany Zjednoczone, państwa Ameryki Łacińskiej oraz Unia Europejska, która ma przekazać poszkodowanym Kolumbijczykom 2 miliony euro. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 było najpotężniejszym w Kolumbii w tym stuleciu.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Coraz więcej 100-latków w Polsce. Dostają oni dodatkowe wsparcie finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co miesiąc to prawie 7 tysięcy złotych brutto. Więcej o tym Wojciech.

0: Hańczuk.
1: W całym kraju ZUS wypłaca świadczenia honorowe ponad 4000 osób. W Lubuskim liczba osób systematycznie rośnie. Jak informuje Agata Muchowska, rzecznik wojewódzkiego oddziału, pieniądze pobiera 85 osób. To ponad 12% więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu. W czerwcu ZUS wypłacił tam 736 świadczeń. Na drugim miejscu jest Śląsk, 436 osób, a na trzecim region dolnośląski, 412. Najmniej wiekowych seniorów jest w województwie opolskim, 75.
0: Świadczenie przyznawane jest z urzędu, czyli nie trzeba składać wniosku.
2: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 48-latek sam zgłosił się na policję i złożył wyjaśnienia w sprawie ataku na 14-latka w krakowskim Parku Jordana. Według relacji mamy poszkodowanego, mężczyzna złapał chłopca za szyję i zaczął dusić, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
3: 48-latek tłumaczył swoje zachowanie tym, że zdenerwował się, ponieważ grupa młodzieży miała rzucać kamieniami bądź też szyszkami w jego córkę na tym placu zabaw. Na chwilę obecną nie zostały przedstawione nikomu zarzuty. Obecnie czynności policyjne trwają. Mężczyzna złożył wyjaśnienia. No i co dalej, no to będzie w porozumieniu z prokuraturą.
2: Mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Druga połowa wakacji, a w szkołach pełnia remontów. W tym roku miasto przeznaczyło 60 milionów złotych na prace remontowe i modernizacyjne zaplanowane w 265 samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach. Łącznie wykonanych zostanie około 500 zadań. Główne prace to odświeżanie sal dydaktycznych, korytarze i wymiana podłóg. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
2: Odpoczywamy od upałów, ale i tak jest pięknie i słonecznie. W Krakowie maksymalnie 23 stopnie, do tego chłodny wiaterek, biometr korzystny.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
5: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
6: I polskim zwyczajem witamy powracającego z urlopu z zagranicy. Marek Sierocki uśmiechnięty, opalony nawet jakby chyba.
7: Dzień Jan dobry. Pasterski też wypoczęty. Zaczynamy naszą przebojową pocztę. Staram się o tym krótkim urlopie już zapomnieć. Na dobry początek 2+1, easy come, easy go.
6: Czyli co, jak to mówią, łatwo przyszło, łatwo poszło, tak?
7: Tak było.
6: Coś takiego.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Urodzinowo po raz pierwszy dzisiaj, ale nie ostatni, bo swoją urodziny świętuje założyciel, lider formacji Dire Straits, Mark Knopfler.
2: Genialny gitarzysta na świat przyszedł 12 sierpnia 1949 roku. Rok 78 to debiut grupy Dire Straits, zespołu, który założył. Album nazywał się po prostu Dire Straits i na tym krążku między innymi Sultans of Swing, wielki hit tego zespołu. Z grupą Dire Straits nagrał 7 albumów. Tak, 7 studyjnych albumów. Ostatni, On Every Street, ukazał się w roku 1991. Potem rozpoczął solową karierę. Rok 96 to album Golden Heart. Ostatnia płyta Marka Knopflera, studyjna płyta solowa, to One Deep River, wydana 2 lata temu. No, my przypominamy ten przebój, od którego wszystko się zaczęło, od którego zaczęła się genialna kariera zespołu Dire Straits i Marka Knopflera. Sułtani swingu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Markety Jan zapraszają. Tani weekend w Janie. Tylko 14 sierpnia w piątek. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: wspaniała Anna Jantar już za nami. Obiegowo przetańczyć z tobą chcę całą noc, a tak jak powinno być, to moje jedyne marzenie.
1: A przed nami Electric Light Orchestra, jeden z ulubionych zespołów naszych słuchaczy. Nasz też ulubiony zespół. I zespół, który na swoich singlach, jeszcze wtedy winylowych, na stronie A zamieszczał oczywiście piosenkę, która była przewidziana na przebój, a na stronie B znajdowały się utwory, których potem nie było na płytach, na albumach. Ja dlatego zbierałem single winylowe Electric Light Orchestry, bo chciałem mieć te wszystkie utwory, kompletną dyskografię. I na drugiej stronie singla Here is the News pojawiła się piosenka Julie Don't Leave Here. Piosenka, która w Polsce cieszyła się niesamowitym powodzeniem, bo prezenterzy dyskotekowi i prezenterzy radiowi wówczas bardzo często grali ten utwór, a państwo w swoich mailach prosili, abyśmy przypomnieli tę piosenkę. A więc spełniamy te życzenia i marzenia Julie Don't Leave Here i Electric Light Orchestra.

0: włoskie klimaty, Mauro i buona sera, ciao, ciao. Właśnie, jeśli wakacje, to często wybierany kierunek właśnie Włochy przez nas Polaków, a w Radiu Plus w najlepsze trwa zabawa pocztówka z wakacji, w której prosimy Was o to, żebyście w takiej nowocześniejszej formie wysłali nam zdjęcie tego, jak spędzacie wakacje. Warto. A my natomiast odwdzięczymy się już zupełnie klasycznymi pocztówkami z naszymi podpisami. Jedna natomiast będzie pusta, tak żeby wysłać do kogoś z Waszych bliskich, do tego jeszcze garść wakacyjnych gadżetów dorzucamy. A teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo jedna z artystek, którą lubimy, dzisiaj świętuje swoją urodziny.
1: 12 sierpnia 1969 roku urodziła się Tanita Tikaram, artystka, która miała fantastyczny debiut. Piosenka Twisting My Sobriety trafiła na pierwsze miejsca list przebojów, no i trudno potem było jej pobić ten wynik. Śpiewa do dziś, niedawno gościła w Polsce, wspaniały koncert. Ci, którzy byli, przekazywali nam, że naprawdę śpiewała fantastycznie. Tanita Tikaram, jej pierwszy i jedyny wielki przebój, Twisting My Sobriety.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
1: Reklama.

0: Absolutnie nie domykamy drzwi. Przyjemne letnie sierpniowe powietrze niech nam wpada przez okna i przez drzwi, a poza tym niech sąsiedzi słyszą takie cudowne przeboje.
1: Dokładnie tak. Zaproszenie na dziś wieczór, bo to przecież wakacje od poniedziałku do czwartku od 20 do 22. Wakacyjne przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Zapraszam serdecznie. Dziś kolejna porcja niezapomnianych hitów zmiksowanych przeze mnie. No, a na zakończenie było po włosku, było po angielsku oczywiście, no to teraz trochę po francusku. Pari Pari, Malcolm McLaren i Catherine Deneuve w niezapomnianym utworze.
0: Muzyczna podróż, bo skoro wakacje, skoro urlopy, no to sobie podróżujemy. Może ktoś właśnie w Paryżu słucha nas przez internet. Pozdrawiamy.
1: Zatem też zapraszamy.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. Jasne, radioplus.pl. Tam warto, tam my na żywo, ale także wszystkie nasze podcastowe nagrania też warto.
1: Janek, zostajesz Państwem przez 3 godziny, a w tym składzie słyszymy się jutro tuż po godzinie 12. Do usłyszenia.

0: Sing away. Bye.
1: Bye.
0: Bye. No, I can't.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Markety Jan zapraszają. Tani weekend w Janie, tylko 14 sierpnia w piątek. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Poszukiwany Marcin Romanowski może przebywać w zależnym od Rosji Naddniestrzu. Pierwsze 50 radiowozów do ścigania piratów drogowych trafiło w ręce policji. Najpierw wieczorne zaćmienie słońca, a później Perseidy. Jest 13. Marcin Bartnik. Marcin Romanowski może przebywać w zależnym od Rosji Naddniestrzu. Na to wskazuje list, który poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie. Został podpisany przez polityka i nadany w Tiraspolu, stolicy Naddniestrza, czyli separatystycznego regionu Mołdawii. Romanowski wnioskuje w tym piśmie do sądu o wydanie mu listu żelaznego.
2: Z pisma wynika, że pochodzi od Marcina Romanowskiego i jest podpisany pismem ręcznym. Również z adresu, który nadawca wskazuje, wynika, że list został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
1: Powiedziała nam sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, Marcin Romanowski przebywa za granicą, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Do zmiany władzy w Budapeszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawienie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. List żelazny chroniłby posła PiSu przed tymczasowym aresztowaniem. 48-latek sam zgłosił się na policję i złożył wyjaśnienia w sprawie ataku na 14-latka w krakowskim Parku Jordana. Według relacji matki poszkodowanego, mężczyzna złapał chłopca za szyję i zaczął dusić, powiedział nam Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
3: 48-latek tłumaczył swoje zachowanie tym, że zdenerwował się, ponieważ grupa młodzieży miała rzucać kamieniami bądź też szyszkami w jego córkę na tym placu zabaw. Na chwilę obecną nie zostały przedstawione nikomu zarzuty. Obecnie czynności policyjne trwają. Mężczyzna złożył wyjaśnienia. No i co dalej, no to będzie w porozumieniu z prokuraturą.
1: Mężczyźnie grozić może do 2 lat pozbawienia wolności. Zaprojektowane i wyposażone tak, by ścigać piratów drogowych. Nowoczesne radiowozy przekazano funkcjonariuszom drogówki z całego kraju. Resort Spraw Wewnętrznych kupił je za unijne pieniądze. Na razie to 100 sztuk, z których połowa od dziś pełni już służbę. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Szpaler groźnie wyglądających BMW serii 3 wyposażonych w kolczatki, wideorejestratory i przede wszystkim prawie 400-konne silniki skutecznie zniechęca do tego, by dociskać pedał albo manetkę gazu. Pod maską 3-litrowa benzyna w wersji R6, która rozpędza to auto od 0 do setki w 4 sekundy.
5: To są pojazdy, które śmiało można wykorzystywać do działań pościgowych.
4: Tłumaczył podinspektor Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. W ramach unijnego projektu, który sfinansował zakupy dla drogówki, policjantów czeka też szkolenie.
5: Szybkiej jazdy i dynamicznej jazdy na torze i ponad 460 na motocyklach.
4: Tymczasem radiowozy jeszcze dziś trafią do wszystkich garnizonów wojewódzkich.
1: O czym informował Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już dziś jedno z najciekawszych zjawisk na niebie od 30 lat. Zaćmienie obejmie aż 80% tarczy słońca. Profesor Leszek Pawelski, fizyk ze Szczecinka, podpowiada, jak domowymi sposobami bezpiecznie obserwować.

0: obserwować naszą gwiazdę.
1: Obserwacja jest prosta, nie wymaga specjalnych przygotowań, jedno tylko trzeba mieć na uwadze, nie wolno na słońce patrzeć gołym okiem. Najprostszym takim zabezpieczeniem to są bardzo ciemne okulary lub szybki, zadymione, okopcone, one powinny, myślę, wystarczyć.
0: Zjawisko będzie najlepiej widoczne w północno-zachodniej części Polski. Zaćmienie rozpocznie się około 19.10, a słońce zajdzie dziś około 20.30. Towarzyszyć mu będą Perseidy, czyli tak zwane sierpniowe spadające gwiazdy.
2: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Uwaga kierowcy, zmiana organizacji ruchu na ulicy Petofiego i Łowińskiego w Krakowie częściowo została otwarta jezdnia nowego ronda, które powstaje pod estakadą w rejonie budowanego węzła Mistrzejowice. Na razie nie ma ruchu okrężnego, bo to jedynie część ronda, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Z ulicy Petofiego wjedziemy na część północną nowego ronda i stąd będziemy mogli pojechać na ulicę Łowińskiego lub ulicę Okulickiego. To nie całe rondo jeszcze, to na razie tylko część ronda, więc ruch odbywa się tam na podobnych zasadach jak dotąd. Wyjazd z ulicy Petefiego jest wyjazdem z ulicy podporządkowanym.
2: Są ograniczenia prędkości na ulicy Petefiego do 30 km na godzinę, a na Łowińskiego i Okulickiego do 40. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków. Wędrówki są możliwe tylko od świtu do zmierzchu. Osoby chcące podziwiać wieczorne zjawisko powinny wybrać miejsce poza granicami parku, na przykład jedno z widokowych wzgórz w Zakopanem lub w okolicy.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
2: Dużo słońca i przyjemnie, na termometrach maksymalnie 23 stopnie w Krakowie, więc idealna pogoda na aktywności na świeżym powietrzu. Biomet korzystny.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: A w Radio Plus już teraz Effort David i jego słynne words. Janek Pastewski, dzień dobry, jest 6 po 13.

0: No i tego nam brakowało w wakacje. George Baker Selection, Una Paloma Blanca. Dobry numer, dobry przebój na wakacje, na urlopowanie, na odpoczywanie, prawda? Jeśli wakacje, to do końca sierpnia bawimy się w akcję Pocztówka z wakacji. To taka nasza zabawa, w której prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas i napisali kilka pozdrowień. To wszystko można zrobić na radioplus.pl, nasza strona internetowa, tam was odsyłamy, a my w prezencie będziemy dla was mieli dwie pocztówki, już takie zupełnie klasyczne, podpisane przez całą naszą redakcję prowadzących. One już leżą tutaj koło mnie. Fajnie wyglądają, muszę przyznać. Pozdrowienia również od nas. No, a do tego druga pocztówka zupełnie czyściutka, którą można gdzieś do kogoś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę. I jeszcze do tego zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Takie to mamy dla was dobroci. Dajcie znać, bo za nieco ponad godzinę na pewno w tej kwestii będę do kogoś dzwonił. Radioplus.pl. Warto za chwilę w Radio Plus z bardzo nastrojową balladą Glenn Medeiros. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
1: Reklama.

Aja, RL i Skóra w Radiu Plus. No, to miło się zrobiło. Dzisiaj tak patrzę do kalendarza, mamy dzień pracocholika. To nie absolutnie. Gdzie? W sierpniu? W wakacje? Na urlopach? No proszę, niech ta choroba przynajmniej w tym okresie nas nie dotyczy. Dzisiaj to tak raczej na spokojnie.

0: Reklama.
1: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w PH Zakopianka w Krakowie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To są

0: to widać.
1: Jestem z miasta elektryczne gitary. To na koniec tej godziny, za chwilę o 14:00 wiadomości.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Foszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie apartamentów Karola Nawrockiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wicher Ochrzczony to pierwszy z trzech nowoczesnych okrętów budowanych w Gdyni. Manchester kontra Milan. Wrocław przygotowuje się do wielkiego piłkarskiego widowiska. Jest 14. Marcin Bartnik. Przesłuchano 41 świadków. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Karola Nawrockiego w Muzeum II Wojny Światowej. Chodzi o nieodpłatne korzystanie z apartamentów muzeum. Sprawa ta była szeroko komentowana w kampanii wyborczej rok temu. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne. Stronom przysługuje zażalenie do sądu. Ma być wielkim wzmocnieniem dla marynarki wojennej. Historyczna chwila w gdyńskim porcie. Ceremonia nadania imienia i chrztu nowej fregaty ORP Wicher. Jest to pierwsza z trzech zamówionych 5 lat temu jednostek, które w przyszłości staną się fundamentem siły bojowej polskiej floty. Matką chrzestną okrętu została Agata Ziemiańska, małżonka wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, inspektora marynarki wojennej.
2: Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Wicher.
3: Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
1: Zaznaczał premier Donald Tusk. Jutro dojdzie do wodowania wichra. Pozostałe dwa okręty mają być gotowe do 2031 roku. Są budowane na podstawie brytyjskiego projektu. Głównym zadaniem fregat będzie obrona przeciwlotnicza Bałtyku. SpaceX może spodziewać się mocnej reakcji ze strony Polski, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To po wykluczeniu naszego kraju z europejskiego regionu mobilnego, co oznacza wyższe ceny za usługi i ograniczenia dla podróżujących. Minister odnosi się do zakupu Starlinków w kontekście Ukrainy.
4: Nie ma zgody na to, żeby jakakolwiek firma prywatna, korporacja czy największa korporacja na świecie w rękach największego miliardera wprowadzała zasady nierówne dla polskiego państwa i dla innych państw. Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów.
1: Mówił wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i podkreśla, że Polska jest jedynym europejskim państwem wyłączonym z grona 30 należących do europejskiego regionu mobilnego. Ani SpaceX, ani Elon Musk nie odnieśli się jeszcze do nowych zasad, które wejdą w życie 17 sierpnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wrocław przygotowuje się do wielkiego piłkarskiego widowiska. Już w sobotę do miasta przyjadą słynne drużyny Manchester United i AC Milan. To duże wyzwanie dla służb, które zabezpieczają teren.
5: Nauczani tym doświadczeniem z minionego roku, przewidzieliśmy większą liczbę funkcjonariuszy właśnie do zabezpieczenia ścisłego centrum miasta po to, aby tutaj tych incydentów w restauracjach nawet, które pewnie zamienią się w jedną wielką strefę kibica, nie było albo były one zminimalizowane.
1: Mówiła Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Na sam mecz przyjedzie ponad 40 tysięcy kibiców z 19 krajów. Na ulicach pojawi się więc 100 dodatkowych tramwajów i autobusów, a przed Narodowym Forum Muzyki stanie strefa kibica.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Poszukiwany lider bojówki krakowskich pseudokibiców

0: zatrzymany w Chorwacji mężczyzna ma do odbycia karę 6 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. 41-latek pozostaje w rękach policji w Chorwacji, a jego ekstradycji do Polski zdecyduje tamtejszy sąd. Według nieoficjalnych informacji chodzi o Patryka P. z grupy Wisła Sharks. Dziś wieczorem mieszkańcy Krakowa zobaczą częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko rozpocznie się o godzinie 19.18, maksimum nastąpi o 19.56. W Krakowie księżyc przysłoni około 70% tarczy słońca. O zjawisku i dlaczego warto zaopatrzyć się w specjalny filtr do obserwacji opowie Paweł Janowski z Akademii Górniczo-Hutniczej.
1: U nas w Polsce będzie sięgało aż do 80%, a zatem dosyć dużo. Ważne, żeby nigdy nie patrzeć bezpośrednio na słońce gołym okiem, ani przez żaden inny instrument optyczny. Najgorsze jest to, że z tego co wiem, nie mamy receptorów bólu w oku, więc my nawet nie wiemy, że nam coś złego się dzieje. Dlatego to jest tak niebezpieczne.
0: Zaćmienie będzie też transmitowane na miejskich stronach, na przykład na kraków.pl. Na koniec prognoza pogody w Radio Plus.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
0: Dużo słońca i cieplutko, ale nie gorąco. Na termometrach w Krakowie 23-24 stopnie, w Zakopanem 19, biomet mamy korzystny.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: I na dobry początek tej godziny już teraz w Radio Plus Sandra, Maria Magdalena.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy akurat na Helu albo gdzieś tam nad morze się wybierają. Droga na Hel, czy tam z angielska The Road to Hell. To już jak kto woli. Chris Ria, wspaniały, za nami, a my cały czas w trakcie zabawy. Pocztówka z wakacji w Radiu Plus w każdym paśmie. Prosimy was o pozdrowienia z wakacji, o wysłanie zdjęcia tego, jak spędzacie swój wolny czas. No a my odwdzięczymy się prezentami, a coś takiego można zrobić na radioplus.pl, tam odsyłamy. Mamy dla was klasyczne pocztówki, jedną z podpisami od nas wszystkich, pozdrowieniami też przy okazji, a druga zupełnie pusta, można komuś znajomemu wysłać, komuś bliskiemu, no albo zostawić sobie na pamiątkę. Do tego też zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Fajnie to brzmi, tak mi się wydaje, myślę, że coś takiego jeszcze albo w tym sezonie, albo i w kolejnych się przyda. Zresztą za moment, no muzycznie, tak się trochę przeniesiemy, rozkołyszemy, bo pojawi się Laidback i Sunshine Reggae. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
10: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: Reklama.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: Oj tak, pocztówka, wspominamy trochę stare dobre czasy, kiedy to się jeszcze pocztówki wysyłało. Właśnie dodzwoniłem się do Kasi. Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to gdzie się bawisz, gdzie odpoczywasz?
2: Turcji.
1: Słoneczna Turcja, tam to tak. Chyba na pogodę nie można narzekać, prawda?
2: Nie, 50 stopni mamy akurat.
1: Wow, to nawet nie wiem, czy nie aż za bardzo, ale gorące słoneczne pozdrowienia prosto z Turcji, tak to wysyłasz. Jak długo będziesz w Turcji jeszcze spędzała wakacje?
2: 6 dni.
1: Pięknie, to jeszcze wiele atrakcji przed tobą. Bardzo dziękuję za pozdrowienia. Od nas 2 pocztówki, jedna z podpisami, druga zupełnie pusta, do wysłania komuś z bliskich. No to takie klasyczne pocztóweczki, jak to kiedyś było. Do tego koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Dobrego wypoczynku ci życzę. Dzięki.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo miło.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
0: Reklama.

0: No właśnie, how do you do? Mam nadzieję, że macie się dobrze w to środowe popołudnie z Radia Plus. Rockset za nami, przed nami wiadomości Radia Plus już o 15.
1: Reklama. Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
2: Reklama.

0: Wyciekły dane 19 milionów Polaków. Najlepiej zastrzec PESEL. Papież zapewnił o modlitwie ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zakaz wstępu do lasów Lubuszkiem po wichurach jest niebezpiecznie. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wyciek danych dotyczy aż 19 milionów Polaków, potwierdza minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Po cyberataku na systemy i dane firmy MyDoctor wykradziono ponad 2 terabajty danych, a sprawą zajmują się służby, informuje minister Gawkowski.
1: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
0: Jeśli ktoś znajdzie się na tej liście, to powinien zastrzec numer PESEL. Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że był to atak zewnętrzny, za którym stoją obce służby.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Do ponad 250 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Strażacy od 2 dni poszukują ocalałych, a skala zniszczeń wciąż jest szacowana. Najbardziej ucierpiała zachodnia i centralna Kolumbia. Straciliśmy cały dorobek życia, mówi jeden z poszkodowanych.
3: En la casa, pues, vivía.
0: Mieszkało nas tutaj 6, to nasz rodzinny dom. Mieliśmy go od 30 lat i tak naprawdę zostaliśmy z niczym. Dzięki Bogu wszyscy przeżyliśmy. Moja mama jest jedyną osobą w szpitalu, jest ranna w głowę, ale żyje. Podczas audiencji generalnej w Bazylice Watykańskiej papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary trzęsienia ziemi.
4: Pragnę wyrazić moją bliskość wobec sióstr i braci Kolumbijczyków. Zapewniam o mojej modlitwie za ich rodziny oraz za wszystkich, których dotknęła ta tragedia. Wyrażam moją wdzięczność wszystkim, którzy angażują się w akcje ratunkowe i niesienie pomocy poszkodowanym.
0: Deklaracje wsparcia i pomocy finansowej dla Kolumbii złożyły m.in. USA i Unia Europejska.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Zakaz wstępu do lasów w Lubuskiem. Wszystko po gwałtownych burzach. Połamane drzewa i zwisające konary mogą w każdej chwili runąć na ziemię. Nie wolno wchodzić do lasów w części nadleśnictwa Lubsko, niedaleko Żar.
5: W leśnictwach Bronice, Czerna i Świbna na powierzchni około 35 hektarów został zniszczony drzewostat. Zostały połamane, powywalane z korzeniami drzewa, poskręcane i to drzewa w różnym wieku, zarówno 20, 50, 80-letnie sosny, jak i 130-letnie dęby czy klony. My, leśnicy, w tym czasie będziemy ten teren porządkować.
0: Mówił Paweł Mrowiński z Nadleśnictwa Lubsko. Zakaz będzie obowiązywał do końca września.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Biologia owiec, niezwykłe fakty z ich życia i to, jak bezpiecznie spędzać z nimi czas. Między innymi tego dowiedzą się uczestnicy warsztatów Owce bez tajemnic organizowanych na Zakrzówku. Owce już korzą trawę przy akwenie i w forcie Bodzów, mówi Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystań.
7: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury. Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę.
6: Na warsztaty zapisać można się każdy przez formularz internetowy na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. Sezon krakowskiej linii muzealnej w pełni. W kolejny sierpniowy weekend na ulicę znów wyjadą zabytkowe autobusy i tramwaje. W niedzielę linia tramwajowa 0. Składy kursują na trasie Daj, Wór, Cichy, Kącik.

0: Zobaczymy też autobusy Jelcz, Solaris, Urbino i MAN.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
0: Dużo słońca, ale bez upałów. W Krakowie do 24 stopni, od jutra cieplej, a w weekend upalnie i nawet 32 kreski na plusie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: No to coś do rozruszania teraz po obiedzie. Elton John, I'm Still Standing w Radio Plus, prawie 6 po 15. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: wakacyjnie rozkołysani. No, takie numery, taki standard wręcz muzyczny, to lubimy. Na wakacje, na urlopy, na sierpień, idealny wręcz numer, Volare za nami. No to człowiek poskakał, to się pocieszył, a jak ktoś na urlopie, to skacze, cieszy się, hula, jeździ na rowerze, na rolkach, po plaży chodzi, w Bałtyku się kąpie, albo za granicą, bo no, też można, prawda? Cieszymy się słońcem, cieszymy się dobrymi emocjami, a taka dobra muzyka i tego typu taneczne numery na pewno, na 100% pojawią się już dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to taka wakacyjna właśnie wersja prywatki z Radiem Plus. Jutro czwartkowo również, a już wydłużona weekendowa to piątek do północy, sobota też. Klasycznie oczywiście za dobór muzyki i miksy odpowiada nie kto inny, tylko cudowny Marek Sierocki, także bądźcie dzisiaj z nami, dajmy sobie trochę tego wakacyjnego luzu. Za chwilę Bryan Adams. Radio
1: Plus. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Markety Jan zapraszają. Tani weekend w Janie, tylko 14 sierpnia w piątek. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

I bardzo dobrze, a jeśli łzy, to tylko łzy szczęścia. Ewentualnie Krystyna Giżowska, przeżyłam z tobą tyle lat. No fajnie się spędza wspólnie czas z bliskimi na wakacjach, które aktualnie trwają, a w Radiu Plus trwa zabawa, pocztówka z wakacji. Prosimy was o przesłanie zdjęcia tego, jak spędzacie swój czas, napisanie kilku słów pozdrowień dla was, od was, dla nas, bo to jest zawsze miłe, a można to zrobić na radioplus.pl. Wyślijcie fotkę, co robicie, my wyślemy w zamian dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna będzie czysta, na pamiątkę albo dla kogoś, a druga z naszymi podpisami, do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To brzmi dobrze.

0: Lato w mieście jak najbardziej tak. Korzystamy maksymalnie jak się da. No, do tego jeszcze cudownie zakrepnięty głos Joe Cockera. Za chwilę Toni Braxton, później Marek Grechuta.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Reklama.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: jak podokazywać, to tak wiecie, troszeczkę tylko w granicach rozsądku, żeby za bardzo nie przesadzić. Marek Grechuta, to na koniec naszego środowego już spotkania. Bardzo dziękuję. Janek Pasterski, do jutra. Słyszymy się zaraz po 12. Dobrego popołudnia.
1: Reklama. Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
2: Reklama.

0: Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
1: List został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
0: Przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek, która podkreśliła, że sąd nie ma doświadczenia we współpracy z organami ścigania w Naddniestrzu. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak dodał, że w piśmie Romanowski deklaruje, że przyjedzie do Warszawy, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.
2: A to zapewniłby mu właśnie list żelazny. Polska prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Rada Północnoatlantycka potępia Rosję. Chodzi o naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Dziś odbyło się spotkanie przedstawicieli państw członkowskich NATO. Sojusznicy potępili Rosję za lekkomyślne działanie i potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Sekundy od tragedii i błyskawiczna akcja policji w Siedlcach na Mazowszu. W jednym z bloków mężczyzna odkręcił butlę z gazem i próbował doprowadzić do eksplozji. Mundurowi opublikowali w internecie nagranie z akcji.
4: Czuć. Wychodzimy wszyscy z mieszkania. Ewakuacja budynku. Gaz. Dobra, mam go?
2: Mężczyzna był nietrzeźwy, policjanci go obezwładnili i przewieźli do szpitala.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: W ciągu 13 dni pokonali pieszo ponad 450 kilometrów. Ponad setka pielgrzymów z Warmii dotarła na Jasną Górę.
5: Halo, halo, idziemy do Maryi, biegniemy, Jasna Góra już czeka.
6: Cieszę się bardzo, że szczęśliwie dotarłem na Jasną Górę. Wielka radość panuje w moim sercu.
7: Spotkałem tu bardzo dobrą atmosferę, wspaniałych ludzi.
8: Każdy dzień inny, każdy dzień naprawdę wartościowy.
5: Powiedz, drogi pielgrzymie, skąd bierzesz taką siłę? Odpowiedział mi szczerze, tylko w Jezusa wierzę.
2: Warmińskich pielgrzymów czeka jeszcze apel jasnogórski, czuwanie i nocna msza święta.

0: reklama.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Reklama.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Malinowcy znaleźli się w opałach.
5: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
6: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia. Biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
9: Markety Jan zapraszają. Tani weekend w Janie, tylko 14 sierpnia w piątek. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Największy wyciek danych w historii Polski. Sprawdzamy, jak się zabezpieczyć. Wyczynowe BMW dla policji mają ścigać piratów drogowych. Zmarł wieloletni proboszcz bazyliki Sagrada Familia. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być jeden z największych ataków hakerskich w historii naszego kraju. Wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków z serwisu firmy MyDoctor. Co zrobić, jeśli obawiamy się, że ukradziono nasze dane? Sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
1: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
2: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zaszczepić.

0: Fregaty ORP Wicher to pierwszy z trzech okrętów, które mają być podstawą polskiej floty morskiej.
1: Udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Fregata ma 138 metrów, dysponuje rakietami, torpedami i karabinami maszynowymi dużego kalibru.
2: Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
0: Dodawał premier Donald Tusk. Od jutra rozpoczną się testy, a ORP Wicher ma trafić do czynnej służby dopiero za 3 lata.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Polska policja ma nową broń do łapania piratów. Wyścigowe BMW. Drogówka dostanie 100 bardzo szybkich radiowozów.
4: Od zera do setki w ile te BMW się rozpędzą?
5: 4,4 sekundy, 250 km na godzinę, prawie 400 koni pod maską. No i co bardzo ważne, napęd na 4 koła.
4: Takich aut chyba jeszcze nie było w polskiej policji.
5: No tak, to są pojazdy, które śmiało można wykorzystywać do działań pościgowych, a więc w sytuacjach takich, można powiedzieć, ekstremalnych.
0: Z rzecznikiem Komendy Głównej Policji Andrzejem Fijołkiem rozmawiał Mateusz Chłystun.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze smutna informacja. Zmarł wieloletni proboszcz Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Ksiądz Luis Bonet i Armengol kierował parafią przy słynnej świątyni przez ćwierć wieku. Jego ojciec był uczniem projektanta Bazyliki Antonio Gaudiego. Proboszcz w 2018 przeszedł na emeryturę. Miał 95 lat.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Want to Break Free. I Queen. I tym numerem rozpoczęliśmy magazyn reporterów Radio Plus Kraków. 6 minut po godzinie 17. Agata Patela, dzień dobry. Zapraszam na program w imieniu naszych dziennikarzy. A magazyn rozpoczynamy od ataku na 14-latka w parku Jordana.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: 48-latek sam zgłosił się na policję i złożył wyjaśnienia w sprawie ataku na 14-latka w krakowskim parku Jordana. Atak mężczyzny na chłopca miał być sprowokowany wcześniejszym zachowaniem grupy młodych osób. O szczegóły

0: dopytywał nasz reporter Kuba Solarz.
1: Młodszy aspirant Rafał Wawrzuta, zespół prasowo-informacyjny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
2: W Parku Jordana został zaatakowany 14-latek. Jaki jest jego obecny stan zdrowia? Czy jego życiu zagraża niebezpieczeństwo?
1: 14-latkowi jego życiu nie zagrażała niebezpieczeństwo w efekcie tego zdarzenia w Parku Jordana.
2: Co tam się dokładnie wydarzyło?
1: W poniedziałek w godzinach wieczornych do Komisariatu Policji 4 w Krakowie przyszła mama 14-latka, rodzic, która złożyła zawiadomienie o tym, że w Parku Jordana nieznany mężczyzna miał chwycić za szyję jej syna i przytrzymać.
2: Dlaczego to zrobił? Czy wiadomo już?
1: My ustalaliśmy personalia tego mężczyzny, ponieważ to wydarzenie zostało zarejestrowane na wideo, były zdjęcia, krążyły w internecie. Mężczyzna zgłosił się do Komisariatu Policji 4 w Krakowie. Mężczyzna złożył wyjaśnienia. 48-latek tłumaczył swoje zachowanie tym, że zdenerwował się, ponieważ grupa młodzieży miała rzucać kamieniami bądź też szyszkami w jego córkę na tym placu zabaw. O sprawie została powiadomiona prokuratura. W tej chwili gromadzony jest materiał dowodowy i po jego analizie zostaną podjęte decyzje w porozumieniu z prokuraturą, oczywiście, co dalej w tej sprawie.
2: Jak został zakwalifikowany ten czyn? To była bójka, to było pobicie? Jak to wygląda ze strony policji?
1: Jeżeli chodzi o to zdarzenie, sprawa toczyła się w kierunku artykułu 157 kodeksu karnego. Tu mówimy o lekkim uszczerbku na zdrowiu. Tutaj kara może być 2 lata pozbawienia wolności. Ale tak jak wspominałem, na chwilę obecną nikt nie usłyszał zarzutów i tutaj prokuratura została powiadomiona i po przeanalizowaniu tych wszystkich materiałów zostanie podjęta decyzja, co dalej.
2: Sprawca aktualnie przebywa w areszcie.
1: Nie. I tutaj nie mamy sprawcy w tym momencie. Tu mamy mężczyznę, który złożył wyjaśnienia. Są 2 wersje zdarzeń. Oczywiście jest nagranie, które krąży w sieci, ale tak jak mówię, okoliczności tego zdarzenia muszą zostać przeanalizowane przez policjantów w porozumieniu z prokuraturą i dopiero wtedy będziemy mogli mówić o jakichś ewentualnych zarzutach.
2: Czy to, że mężczyzna sam zgłosił się na komisariat, to będzie dla niego jakaś okoliczność łagodząca?
1: My oczywiście zaraz po otrzymaniu zgłoszenia od rodzica tego 14-latka podjęliśmy już swoje czynności mające na celu ustalenie personaliów tego mężczyzny. Oczywiście sprawa już jakby miała swój bieg. To, że mężczyzna się zgłosił, no w pewnym sensie może działać na jego korzyść, ale tutaj nie chciałbym się wypowiadać w tym zakresie, bo tak jak mówię, czynności trwają w tej sprawie.
2: Czy policja podjęła już jakieś kroki, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na przykład w Parku Jordana? Czy będą wysyłane jakieś dodatkowe patrole w związku z tym wydarzeniem?
1: My tutaj ze swojej strony czuwamy nad bezpieczeństwem krakowian w różnych rejonach, w szczególności gdzie jest dużo młodzieży, dużo osób odwiedzających. Kraków jest miastem turystycznym. Patrole regularnie sprawdzają i patrolują miejsca, które są jakby narażone na jakieś wydarzenia. Także my ze swojej strony regularnie patrolujemy rejony parków krakowskich.
0: A sprawa nie miała podłoża narodowościowego. Zarówno nastolatkowie bawiący się w Parku Jordana, jak i 48-latek to Polacy mieszkający w Krakowie.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: To Backstreet Boys w Radio Plus. Już 20 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo magazynu reporterów Radio Plus Kraków. Teraz robimy sobie krótką przerwę, po której wracamy z kolejnym materiałem dotyczącym opłaty turystycznej.
1: Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed Wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz Ty jesteś trenerem.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
1: Reklama.

0: Zbigniew Wodecki w Radio Plus. 26 minut po godzinie 17. Wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Krakowianie piszą i wysyłają pocztówki do premiera w sprawie opłaty turystycznej, która jest pobierana w innych europejskich stolicach, Brukseli, Paryżu czy też w Rzymie, ale nie w stolicy Małopolski. Protest mieszkańców dotyczy również ustawy Lex Airbnb regulującej najem krótkoterminowy.
2: Dlaczego zdecydował się pan przyjść i napisać pocztówkę do premiera w sprawie opłaty turystycznej i ustawy Lex Airbnb?
3: Chciałbym przede wszystkim pokazać swój sprzeciw przeciwko uspołecznianiu kosztów i prywatyzacji zysków. No jest w Krakowie widoczna i właśnie z powodu, powiedzmy, turystyki, która zaśmieca miasto, w pewnym sensie oczywiście. Koszty ponosimy my mieszkańcy, natomiast zyski idą do lokalnych przedsiębiorców czy do sieci hoteli. Chciałbym, żeby turyści, którzy tu przyjeżdżają na wzór tego, co się dzieje w całej Europie, zostawiali jakiś lokalny podatek właśnie na chociażby sprzątanie czy inne koszty związane z pobytem ich tutaj w Krakowie.
4: Myślę, że taka zabawna, ale jednocześnie dosadna forma pokazania tego, na czym nam zależy, jest istotna. Mówi się, że obraz mówi więcej niż 1000 słów, no a tutaj tych personalizowanych pocztówek mamy kilka rodzajów, łącznie z obrazkami tego, co najgorsze przynoszą turyści dla Krakowa, a czego chcielibyśmy my jako mieszkańcy i mieszkanki unikać.
5: Maciej Fijak, radny dzielnicy 13 Podgórze, Ruch Miejski Akcja dla Krakowa.
2: Krakowianie mają masowo podpisywać pocztówki. Opowiedzmy na początku, jak te pocztówki w ogóle wyglądają, co się na nich znajduje, bo to autorskie pocztówki.
5: Rzeczywiście, oprócz takich tradycyjnych pocztówek z Krakowa, które również zakupiliśmy, mamy tutaj dla pana premiera nasze 3 autorskie pocztówki, które no, przedstawiają obrazki, których próżno szukać w przewodnikach, a które niestety są codziennością mieszkańców, szczególnie tych mieszkańców, którzy albo mieszkają w centralnych dzielnicach, albo codziennie przez te centralne dzielnice się przemieszczają. I tak mamy tutaj na przykład te słynne już skrytki na klucze, gdzie właściciele mieszkań na krótki najem zostawiają je dla turystów, którzy przyjeżdżają. Mamy tutaj na przykład angielski wieczór kawalerski z panem w wielkim przebraniu, przedstawiającym no, jedną z części męskiego ciała. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na problem, który w Krakowie jest, który w Krakowie narasta, czyli problem turystyfikacji. Nie mówimy o turystyce, mówimy o turystyfikacji, czyli takiej niekontrolowanej, żarłocznej turystyce, no, która kawałek po kawałku niestety nasze miasto przejmuje. Te pocztówki wysyłamy w nieprzypadkowym momencie. Po pierwsze jest środek wakacji, a po drugie wciąż Kraków nie ma możliwości pobierania po pierwsze opłaty turystycznej, a po drugie kontrolowania najmu krótkoterminowego. W tym momencie toczą się właśnie prace nad tymi dwoma ustawami i tą naszą akcją chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej na to, że z punktu widzenia miast takich jak Kraków, te dwie ustawy, które często, no to jest dosłownie kilkanaście zdań, z niewiadomych przyczyn wciąż nie mogą przejść przez Sejm, więc chcemy po prostu przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, że jest to temat dla nas niesamowicie ważny. Przypomnę, że o opłatę turystyczną Kraków mieszkańcy Krakowa upominają się od 10 lat, od dekady. To jest między 100 a 200 milionów złotych rocznie każdego roku, które dosłownie leżą na ulicy, a rządzący nie pozwalają nam ich podnieść. To jest coś, co Krakowowi się po prostu należy na kompensowanie skutków tej masowej turystyki. Kolejna kwestia, czyli to Lex Airbnb, najem krótkoterminowy. Wiemy, że tych mieszkań przybywa prawie najszybciej w Europie w Krakowie na krótki najem.
2: Skąd te wyliczenia, że Kraków traci około 200 milionów złotych z powodu braku tej opłaty turystycznej?
5: To są wyliczenia, które opieramy na liczbie turystów za poprzedni rok, których mieliśmy w Krakowie. Ich było 16 milionów, natomiast jeżeli popatrzymy na tych turystów, którzy spędzili tutaj przynajmniej jedną noc, czyli nie przyjechali, nie wyjechali tego samego dnia, to jest ich prawie 9 milionów, dokładnie 8,8 miliona. No i jeżeli to pomnożymy średnio jako pobyt 2,5 nocy, chociaż one często są już coraz dłuższe, bo ci ludzie chcą jednak zostać chwilę dłużej w Krakowie, i pomnożymy to razy 10 zł, które moglibyśmy pobierać od takiego turysty, no to w ten sposób wychodzi nam nawet 220 milionów rocznie.
0: Warto dodać, że obecnie w Polsce funkcjonuje opłata klimatyczna, jednak Kraków ze względu na jakość powietrza nie może jej pobierać.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Aqua w Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Tradycyjne z mięsem, słodkie z jagodami, czy nawet o smaku żurku. Takie połączenia smakowe czekają na odwiedzających festiwal pierogów w Krakowie. O kulinarne zaskoczenie podczas tego wydarzenia pytał nasz reporter Kuba Solarz.
2: Co pani najbardziej smakowało? Jaki pieróg, którego pani próbowała?
3: Najbardziej chyba to są te właśnie z mięskiem. Myślę, że najlepszą opinię wyrazi tutaj wnuczek.
4: Najlepsze.
2: Pierogi z mięsem?
4: Tak.
2: A jakie jeszcze inne lubisz?
4: Z serem.
5: Mi tutaj bardziej smakowały meksykańskie pierogi na tym festiwalu.
2: Pani również lubi pierogi, dlatego pani tutaj...
3: Oczywiście, ja je robię, je lubię jeść, jest ekstra.
2: A zaskoczyły panią jakieś smaki takie nietypowe?
3: Czy już w tej chwili to chyba już nic nie zaskakuje, bo to są takie różności i meksykańskie i...
5: Mnie zaskoczył smak pieroga Oreo.
2: Jakie pierogi najbardziej ci tutaj dzisiaj smakowały?
6: Do tej pory z gruszką i gorgonzolą.
2: To jakiś zaskakujący smak, czy raczej jesteś przyzwyczajona do takich połączeń?
6: W sumie do pierogów takich jeszcze nie jadłam, to na pewno. To jest zaskakujące połączenie, ale bardzo dobre.
2: Na co dzień jesteś fanką pierogów?
6: Bardzo.
2: A ceny zaskakują? Są duże, czy są okej, jak na taki festiwal?
6: Są mniej więcej takich, jak się spodziewałam. Tak właśnie, żeby spróbować czegoś nietypowego.
2: Jaki smak najbardziej cię zaskoczył? Co ci smakowało dzisiaj?
6: Z kimchi mi się najbardziej podobało i są chyba najlepsze.
2: A jakiś smak, który widziałaś, zaskoczył cię? Czy takie połączenia już cię nie zaskakują raczej?
6: Z czekoladą, bananami, takie wiem, że na słodko są często, ale i tak się zdziwiłam nieco.
2: A jak z cenami?
6: Też się spodziewałam takich, więc nic mnie nie zaskoczyło.
7: Marzena Sadek, jesteśmy właścicielami tutaj.
2: Jakie pierogi najbardziej schodzą dzisiaj na festiwalu pierogów?
7: Zdecydowanie naszym faworytem tutaj wśród odwiedzających jest gęsina. No to jest, myślę, numer jeden. Natomiast dużym powodzeniem cieszą się też ruskie. Wiadomo, dla turystów to jest taki must have u nas w Krakowie czy w Polsce.
2: A jaki nietypowy smak, najbardziej nietypowy państwo serwują?
7: Najbardziej nietypowy, myślę, że po prostu banti. Ja uważam, że po prostu to jest taki bardziej nietypowy, ale myślę, że jednak poszliśmy w klasykę.
2: Są to oczywiście pierogi ręcznie robione.
7: Oczywiście, że tak. Każdy jest ręcznie lepiony, zresztą co widać, no ale to trzeba przyjść, zobaczyć i wtedy widać, że jest to ręczna robota.
2: A mają państwo takie statystyki, ile tych pierogów państwo zrobili na dzisiaj?
7: Tak, na rozpoczęcie mamy 8 tysięcy pierogów.
2: Myśli pani, że to wszystko pójdzie?
7: Patrząc na poprzednie lata, uważam, że tak. A jak nie, to będziemy jeść pierogi do jesieni.
8: Anna Chorabik.
2: Jakie tutaj najbardziej nietypowe pierogi państwo serwują?
8: Pierogi najbardziej nietypowe. Powiem panu tak, mamy pierożki krakowskie, które są z kiełbaską wiejską i z ogóreczkiem. Mamy pierożki włoskie, które są ze szpinakiem, suszonymi pomidorami. Mamy pierożki z kimchi przepyszne i z indykiem. No i oczywiście klasyki, czyli pierogi z mięsem i pierogi ruskie.
2: Cieszą się powodzeniem?
8: Ależ oczywiście. Jest bardzo dużo gości z zagranicy, którą nasze polskie pierogi bardzo, ale to bardzo smakują.
2: No i są to oczywiście pierogi ręcznie robione.
8: Ależ oczywiście, że tak.
2: A ile państwo przygotowali tych pierogów na ten festiwal pierogów w Krakowie?
8: Proszę pana, mamy 10 rodzajów pierogów, natomiast ich ilość jest nieograniczona.
9: Maciej Radzik, ogólny ogarniacz i wsparcie dla całej załogi.
2: Jaki smak najbardziej dzisiaj schodzi podczas tego festiwalu pierogów u państwa?
9: Wiadomo, klasyczne smaki, takie jak jagodzianka czy pierogi ruskie są bardzo popularne, aczkolwiek my dodaliśmy tutaj do oferty smak polskiego pączka z różą, czy też żurek, jest to bardzo popularne w Polsce, więc turyści są chętni spróbowania tego typu smaków. Dodatkowo mamy kurczaka curry, czy łososia ze szpinakiem i fetą.
0: A festiwal pierogów na krakowskim małym rynku potrwa do niedzieli. Ja dziś festiwal odwiedziłam i zaskoczyły mnie pierogi o smaku sushi.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
10: Reklama.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie.
10: No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: Tu Patty Smith w Radio Plus 17.50. Wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Ponad 20 świątyń, klasztorów i muzeów pokaże to, co najcenniejsze. Wystawy, warsztaty, gra miejska i koncerty. Tak zapowiada się tegoroczna 19 już noc Krakowia Sakra, która odbędzie się z 14 na 15 sierpnia. Motywem przewodnim będzie woda. Jednym z miejsc, które uchyli swoje drzwi dla zwiedzających, będzie klasztor ojców Paulinów na Skałce. Będzie można zwiedzić Panteon, Skarbiec i Bibliotekę. O tym, co jeszcze czeka nas podczas nocy Krakowia Sakra, Karolina Suder.
2: Anna Kurzyjewska, Wydział Kultury, koordynatorka Nocy Krakowia Sakra. Noc Krakowia Sakra jest jedną z cyklu Krakowskie Noce. W tym roku mamy już ją 19. edycję. Tradycyjnie 14 i 15 sierpnia odbywa się szereg różnych wydarzeń, które przybliżają dziedzictwo sakralne Krakowa. Biorą w tym wydarzeniu udział krakowskie kościoły, klasztory, parafie. Odbywa się szereg koncertów tematycznych, wystaw tematycznych w przestrzeni kościołów, klasztorów. Oprócz tego realizowane są również warsztaty, różnego rodzaju konkursy, gry miejskie. Także program jest zawsze bardzo bogaty i zróżnicowany i każdy może znaleźć coś dla siebie.
0: Jaki jest motyw przewodni tegorocznej Nocy Krakowia Sakra?
2: Motywem przewodnim jest symbolika w sztuce sakralnej woda. Woda wiemy, że jest jednym z najważniejszych symboli w tradycji chrześcijańskiej. To oczyszczenie.
3: Źródło życia, ale też woda, która ma w tradycji chrześcijańskiej moc uświęcania jako znak zewnętrzny łaski, którą jest Jezus Chrystus. Ojciec Mariusz Tabulski, administrator klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce. Ta woda, która wiąże się właśnie z różnymi obrzędami w liturgii. Woda jest wykorzystywana do poświęceń, przede wszystkim do sakramentu chrztu. Tam, gdzie będą wydarzenia związane z kolejną edycją Krakowi Sakry, to przy wielu tych miejscach, takich jak na przykład właśnie na Skałce, są źródła.
0: Co będzie się działo i jaki jest tegoroczny program?
2: Propozycji na te dwa dni jest naprawdę bardzo dużo. Wiele takich punktów, w których będzie można usłyszeć fantastyczne koncerty, obejrzeć świetne wystawy plenerowe, na przykład u ojców franciszkanów przed bazyliką będzie wystawa plenerowa. Również taka wystawa będzie u ojców cystersów w Mogile. Będzie można również zwiedzić tematycznie opactwo tynieckie, zwiedzić klasztor i kościół ojców karmelitów na Piasku. Rekomenduję na pewno zwiedzanie klasztoru stanianteckiego, bo to jest, wiadomo, klasztor zamknięty i na co dzień nie można tam wejść, więc będzie możliwość zwiedzania klasztorów. Została tam też przygotowana wystawa w krużgankach klasztornych, więc będzie można ją zobaczyć. Na pewno będą ciekawe naczynia prezentowane związane z użyciem wody w liturgii, ale także średniowieczne dokumenty.
0: Co odwiedzający będą mogli zobaczyć u Paulinów?
3: Otwieramy, można powiedzieć, wszystkie tajemnice przed turystami. Oczywiście bazylika ze skarbcem i z XVI-wieczną biblioteką, która jest zamknięta na co dzień. W skarbcu możemy znaleźć właśnie relikwie, piękne ornaty i znaki ku czci świętego naszego patrona. Pod Skałką znajduje się oczywiście krypta twórców kultury i to jest możliwość wejścia. Razem z przewodnikami będziemy mogli również zwiedzić całą tą przestrzeń dziedzińca.
0: Będzie też koncert. Kto wystąpi? Co będzie można usłyszeć?
3: Wystąpi między innymi Jacek Wójcicki, Marcin Jakiewicz, Dariusz Kordek, ale też Anna Sokołowska-Labrudzińska. Taką gwiazdą będzie biskup Antoni Długosz. Wystąpi orkiestra pod dyrekcją pana Macieja Niecia.
0: Dlaczego warto wziąć udział?
2: Warto, dlatego że Noc Krakowia Sakra ma bardzo duży walor edukacyjny. Można się bardzo dużo dowiedzieć. To jest jedyna okazja też, żeby zajrzeć w takie miejsca, które na co dzień nie są dostępne.
0: Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a szczegółowy program jest dostępny na krakowskienoce.pl.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: I to był ostatni materiał w dzisiejszym magazynie. Program przygotowali dla Państwa dziś Karolina Suder i Kuba Solarz z kolejnymi ciekawymi tematami. Wracamy do Państwa już jutro o godzinie 17. Zapraszam na magazyn w imieniu naszych reporterów. Ja się jeszcze nie żegnam, wracam tuż po godzinie 18 w programie Luz Plus. A to już Alphaville, Big in Japan.

0: Gdzie jest Marcin Romanowski? Prokuratura nie ma pewności. Turyści wciąż są uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Dzieci idą na Jasną Górę wraz z rodzicami. Za chwilę rozmowa. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura Krajowa nie ma pewności, gdzie rzeczywiście przebywa Marcin Romanowski. List, który poseł PiS-u przesłał do Sądu Okręgowego, wskazuje na to, że poszukiwany polityk przebywa w Naddniestrzu, kontrolowanej przez Rosję części Mołdawii. Romanowski wnioskuje w tym piśmie o wydanie mu listu żelaznego.
1: Nie mamy pewności, mamy ogólną zasadę domniemania wiarygodności dokumentów. Pismo jest podpisane własnoręcznie imieniem nazwiskiem Marcina Romanowskiego. Ten list został nadany z Tyraspolu. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
0: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Zdaniem śledczych Romanowski nie powinien dostać listu żelaznego, który chroniłby go przed tymczasowym aresztowaniem. Marcin Romanowski jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Chodzi o aferę Funduszu Sprawiedliwości. Turyści wciąż są uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Blokadę lotów z lotniska w Katanii przedłużono do jutra, do 16:00. To problem.

0: Towani, a komornik wszedł dzisiaj na teren ogródków działkowych. O szczegółach Ari Habir.
1: Mieszkańcy nie chcieli wpuścić komornika na teren osiedla, potem jednak wraz ze służbami przedostał się przez zasieki i przystąpił do czynności.
2: Co pan robi? Proszę zobaczyć, co pan robi! Kościelni czyściciele!
1: Jak powiedział mi rzecznik Rady Izby Komorniczej w Poznaniu, Marek Grzalak, działano na wniosek kurii i według wyroku sądu.
3: Czynnościom egzekucyjnym towarzyszyły duże emocje związane z obecnością osób trzecich, które próbowały zakłócić ich przebieg. Na miejscu obecna była policja.
1: Przypomnijmy, teren ogródków działkowych przy Jeziorze Maltańskim należał do kurii. Część osób była tam zameldowana i mieszkała na stałe od wielu lat. Kościół sprzedał tę ziemię deweloperowi za około 400 milionów złotych.
0: Ari Habir, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Lubelska pielgrzymka wciąż zmierza na Jasną Górę, a w niej całe rodziny również z dziećmi. Najmłodsi pątnicy przyznają, że bywa trudno, ale wspólna droga sprawia, że zmęczenie szybko schodzi na dalszy plan.
5: Piotrek.
6: Jak ci się, Piotruś, pielgrzymuje?
5: No, fajnie.
6: To było takie najtrudniejsze, ale dałeś radę.
5: Tak.
6: A powiedz mi, jak ci się pielgrzymuje?
5: Dobrze.
6: Upały nie przeszkadzają?
5: Bo mam cały czas czapkę.
6: A powiesz mi, z kim pielgrzymujesz?
5: Z mamą.
6: Z mamą i chyba z kimś jeszcze, co?
5: I z tatą.
0: Z dziećmi rozmawiała Małgorzata Oroń. Lubelska pielgrzymka na Jasną Górę dotrze w piątek.

0: Nie.
1: Masan i Urszula w Radio Plus.
2: Plus.
1: Oj, tylko proszę mi tutaj nie przysypiać. Ja wiem, że dla niektórych dzień mógł być bardzo ciężki. W końcu środa, czyli przeżywamy takie przesilenie. Już niektórzy zdążyli się zmęczyć pracą, a do weekendu jeszcze trochę zostało. Choć ja na ten weekend będę mieć dla Państwa kilka propozycji, między innymi kinowe. Poczęstuję Was biletami do kina, a jeśli ktoś czeka na bilety do Zatorlandu, to dziś kolejna szansa na zdobycie familijnych zaproszeń. Będą oczywiście też książki, same dobre tytuły. No i Agata Petela do 20:00. Zaczynamy. Zaczynamy pięknie i przebojowo, bo to Wet, Wet, Wet, Love is All Around. Radzę zrobić głośniej.

0: To Shorts w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz w ramach książek na lato mam dla Państwa książkę autorki bestsellerowych powieści obyczajowych, która jak nikt inny rozumie i opisuje kobiece emocje. Chodzi oczywiście o Karolinę Wilczyńską, a ja mam dla Państwa kolejny tom jej serii Stacja Jagodno. Uczucia zaklęte w kamieniu. Jest to nowość wydawnicza, która zaraz może powędrować w Wasze ręce. Karolina Wilczyńska zaprasza do świata skąpanego w słonecznym świetle, dzięki któremu łatwiej nam dostrzec piękno życia. Dzięki tej książce zakochają się Państwo w urokliwym Jagodnie, w sielskiej scenerii Gór Świętokrzyskich. Uczucia zaklęte w kamieniu. To nowość, którą teraz mam dla Państwa, zatem kto pierwszy, ten lepszy. luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem nowość, otrzyma ten tytuł w prezencie.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: National Park w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Triumf serca, poruszający film o świętym Maksymilianie Marii Kolbe z Marcinem Kwaśnym w roli głównej, obejrzało już 200 tysięcy widzów w Polsce. A 16 sierpnia film będzie można zobaczyć podczas wyjątkowego pokazu w kinie Kijów w ramach cyklu Lato z Rafaelem. Data pokazu nie jest absolutnie przypadkowa, bo 14 sierpnia Kościół wspomina świętego Maksymiliana Marię Kolbego. No i w tym roku przypada 85. rocznica jego śmierci. Franciszkanin zginął 14 sierpnia 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, oddając życie za współwięźnia. W postać świętego Maksymiliana wcielił się Marcin Kwaśny. Jak podkreśla aktor, szczególnie ważne było dla niego pokazanie przemiany, jaka dokonała się wśród więźniów dzięki obecności Kolbego. Triumf serca był najwyżej ocenianym przez widzów polskim filmem 2025 roku na Filmwebie. Produkcja zdobyła również wiele wyróżnień. A teraz ten film mogą Państwo raz jeszcze zobaczyć na dużym ekranie podczas specjalnego pokazu w kinie Kijów. Przypomnę, ten pokaz już w najbliższą niedzielę w ramach cyklu Lato z Rafaelem. Ja mam dla Państwa podwójne zaproszenia. Żeby je zdobyć, wystarczy tylko do mnie napisać na luz plus @radio-plus.pl.

0: The Shiny Ace of Base w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Lato, zielona przestrzeń, wygodny leżak i dobry film pod gołym niebem. To taki idealny plan na wakacyjny wieczór. Ja wczoraj ten plan zrealizowałam i zahaczyłam o kino plenerowe. Było bardzo fajnie. Polecam Państwu taki sposób spędzania wolnych wieczorów. A jeśli nie chcecie płacić za bilety, no to tu poleca się kino plenerowe, kino na trawie. W każdy wakacyjny czwartek odbywają się bowiem plenerowe seanse filmowe, które pozwalają się cieszyć klimatem kina w wyjątkowej odsłonie, bo na trawie, w parkach, no i kino na trawie, ta akcja już jutro ląduje w Parku Jordana, tam o 20.40, nie, o 20.30 rozpocznie się seans filmu Moje ulubione ciasto, a w Parku Dąbie za tydzień, 20 sierpnia, w czwartek, Chleb i sól. Te seanse, letnie seanse pod gołym niebem, pod tak zwaną chmurką, potrwają jeszcze do 27 sierpnia. Warto korzystać z dobrej pogody i z kin plenerowych, bo to naprawdę fajna wakacyjna rozrywka. Na miejscu dostępne są bezpłatne leżaczki, wyjątkowa atmosfera, Państwo zabierają ze sobą dobry humor, coś do chrupania i miło spędzają wieczór. Start o 20.30.
1: Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
12: Markety Jan zapraszają. Tani weekend w Janie, tylko 14 sierpnia w piątek. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: To John Cicada w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Nie wiem, czy Państwo sprawdzali, zaglądali dziś do kalendarza, ale 12 sierpnia to Dzień Pracoholików i w ramach świętowania chyba powinni sobie wziąć dzień wolnego, żeby na przykład wybrać się na jakąś wycieczkę z dzieciakami. Ja polecam jeden kierunek. Zator Land, czyli park ruchomych dinozaurów, ale tam też Luna Park, park mitologii, park owadów. Można miło spędzić cały dzień, korzystając z różnych atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie. No i każdy może teraz powalczyć o podwójne zaproszenie do Zatorlandu. Luz plus małpa radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem dinozaur, otrzyma podwójne zaproszenie do Zatorlandu.

0: Umorzono śledztwo w sprawie apartamentów wynajmowanych przez Karola Nawrockiego. Długi weekend papieża Leon XIV udaje się do Castel Gandolfo. Za chwilę zaćmienie słońca powiemy, jak je bezpiecznie oglądać. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koniec śledztwa w sprawie apartamentu Nawrockiego. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła postępowanie. Śledczy sprawdzali, czy Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej przez ponad pół roku korzystał z apartamentu w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 kilometrów od niej.
1: Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że organizowane konferencje, rocznice i inne wydarzenia związane z działalnością statutową rodziły potrzebę zapewnienia noclegów zaproszonym gościom. Nie bez znaczenia dla oceny prawnokarnej pozostaje również to, że w odniesieniu do rezerwacji pokoi i apartamentów przypisanych do osoby dyrektor nie ustalono ponad wszelką wątpliwość, aby faktycznie Karol Nawrocki tam zamieszkiwał.
0: Mówił Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne. NATO potępia Rosję za naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. W specjalnym oświadczeniu pakt przekazał solidarność z zaatakowanymi państwami i potwierdził gotowość do wzmacniania wschodniej flanki sojuszu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Deklaracja, choć lakoniczna, to jest ważna dlatego, że NATO po raz pierwszy przyznało wprost, że za ostatnie incydenty odpowiada Rosja, mimo iż tamtejsza dyplomacja zaprzecza oskarżeniom. Chodzi m.in. o wtargnięcie rosyjskiej rakiety H-101 w polską przestrzeń powietrzną pod koniec lipca oraz o najnowsze incydenty z udziałem rosyjskich dronów w Rumunii. Jeszcze raz potwierdzona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań wzmacniających bezpieczeństwo m.in. na wschodniej flance NATO, skomentował decyzję szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rada Północnoatlantycka wskazuje wprost, że odpowiedzialność

0: O zachodniej części Polski rozpocznie się około 19:10.
1: Luz Plus.
2: To Rod Stewart w Radio Plus.

0: Cashman in New York i Sting w Radio Plus.
1: Plus.
0: 11 minut po godzinie 19, no to zanim zaczną Państwo patrzeć w niebo, to polecam, abyście popatrzyli w kalendarz i zaznaczyli sobie daty od 21 do 23 sierpnia, no bo właśnie wtedy na placu Wielkiej Armii Napoleona i na Bulwarze Czerwińskim trwać będzie piknik jagielloński w programie mnóstwa atrakcji, bo to będą takie 3 dni spotkań z lokalnym rzemiosłem, tradycją oraz historią Krakowa. Ten piknik będzie też okazją, by odpocząć w samym sercu miasta, posłuchać muzyki, spróbować regionalnych przysmaków i przyjrzeć się pracy twórców i rzemieślników. Na Bulwarze Czerwińskim powstanie taka specjalna strefa handlowa i gastronomiczna z drewnianymi domkami, w których będzie można znaleźć rękodzieło, wyroby rzemieślnicze i rozmaite smakołyki. No, nie zabraknie również miejsca na odpoczynek. Centrum wydarzeń artystycznych i warsztatowych będzie plac Wielkiej Armii Napoleona. Na plenerowej scenie codziennie zabrzmi muzyka folkowa, dawna i inspirowana tradycjami. Piknik będzie również taką podróżą w czasie. W programie znalazły się elementy rekonstrukcji historycznej, muzyka na średniowiecznych instrumentach, tańce oraz opowieści o dawnym Krakowie. Na uczestników czekać będą również bezpłatne warsztaty dla dzieci, dla dorosłych i całych rodzin. Będzie można na przykład nauczyć się podstaw średniowiecznych tańców i zwyczajów, ozdobić kubki słowiańskimi i ludowymi motywami, a także stworzyć własną torbę zakupową z ludowym wzorem. No, moc atrakcji, wystarczy tylko wybrać się na spacer między 21 a 23 sierpnia na plac Wielkiej Armii Napoleona i Bulwar Czerwieński, bo tam mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.

0: Cissy Catch w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: A teraz w ramach lektur na wakacje mam dla Państwa książkę Anny Kolasińskiej-Szemraj, którą może kojarzycie z podcastu, w którym porusza tematy związane z życiowymi wyborami, rozwojem osobistym. W poprzednim życiu Anna Kolasińska była stewardesą i asystentką szejka, która przez 3 lata mieszkała w Abu Zabi, a jej książki Byłam asystentką szejka i Rekrutowałam asystentki szejka podbiły listy bestsellerów. Teraz czas na trzeci tytuł, czyli Odkryłam sekrety szejka. I tę książkę mam dla Państwa, a jest to mroczna opowieść o władzy, manipulacji, cenie prawdy w świecie arabskim. O tym, jak łatwo stać się częścią systemu, jak trudno się z niego wyrwać, bo są sekrety, które nie chcą zostać odkryte i ludzie gotowi zrobić wszystko, by tak pozostało. Odkryłam sekrety szejka, tę nowość wydawniczą mam teraz dla Państwa. Luz plus małpa radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem sekret, otrzyma ten tytuł w prezencie.
1: Reklama. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
5: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
4: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
5: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Reklama.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Chcemy być sobą i perfekt w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: No a propos perfekcji, to mamy teraz taką idealną, perfekcyjną pogodę. Nie za gorąco, nie za zimno, wieczory przyjemne, które warto spędzać w plenerze. No i tu poleca się odkrywka. Już w piątek na letniej plenerowej scenie Dworku Bioprądnickiego zaprezentują się młodzi artyści. Będzie można odkryć nowe brzmienia i spędzić letni wieczór przy muzyce na żywo. Odkrywka to jest taki konkurs młodych talentów z Krakowa i z Małopolski, a już w najbliższy piątek o 19:00 zaprezentują się dwa bardzo obiecujące zespoły. Pierwszy z nich to Jawa Band, zespół, który powstał w 2025 roku z inicjatywy Julii Świerkosz i Antoniego Piętaka. Tworzą go młodzi muzycy związani z krakowskim środowiskiem jazzowym, studenci Akademii Muzycznej oraz szkół muzycznych drugiego stopnia. Z jazzu czerpią nieoczywiste harmonie i improwizacje, pozwalając utworom po prostu swobodnie rozwijać się na scenie. A drugi zespół, który da się pokazać krakowskiej publiczności, to Magda Chuand Band, artystka pochodząca z Krakowa, od lat mieszkająca, koncertująca i tworząca w Londynie. Jej muzyka łączy liryczną wrażliwość z głębokim, osobistym przekazem, w którym każdy odbiorca może odnaleźć cząstkę siebie. Będzie to przepiękny wieczór wypełniony nastrojową muzyką. Start o godzinie 19:00, wieczór, na który wszyscy są zaproszeni, bo wstęp na te odkrywkowe koncerty w Dworku jest oczywiście wolny. A wielki finał tego przeglądu talentów, krakowskiego przeglądu talentów, już 28 sierpnia, start o godzinie 19:00, oczywiście też wstęp wolny i wtedy poznamy zespół artystów, którzy skradli Państwa serca i Wasze gusta. A na razie polecam najbliższą piątkową odkrywkę.

0: Network w Radiu Plus.
1: Plus. Plus.
0: Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ta piosenka uchodzi za taki nieformalny hymn Australii. No i panowie z Men at Work ten przebój wykonali podczas ceremonii zamknięcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney, a było to w 2000 roku. Ja pamiętam, ja to oglądałam, widziałam to show, tak jak jeszcze 2 miliardy innych ludzi przed telewizorami. Ja tutaj nie kłamię, te dane sprawdziłam, a sprawdziłam też, że mam parę prezentów, które zamierzam rozdać Państwu po krótkiej przerwie. Teraz reklamy, a później pięknie gramy. Robbie Williams Supreme.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Malinowcy znaleźli się w opałach.
5: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
6: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
7: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Markety Jan zapraszają. Tani weekend w Janie. Tylko 14 sierpnia w piątek. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Reklama.

0: Radio Plus.
1: Plus.
0: Ja teraz będę spełniać obietnicę dotyczącą prezentów. Mam dla Państwa książkę Aleksandry Pałki. Wybieram sama. Jest to 10 historii o wolności, tworzeniu pięknego życia. Bardzo inspirująca książka, ale nie musicie mi wierzyć, po prostu trzeba ją przeczytać. 10 kobiet, 10 prawdziwych historii, jeden wspólny mianownik. Życie na własnych zasadach. Bohaterki książki mówią szczerze o macierzyństwie, o relacjach, o codzienności, o wyborach, które kształtują ich życie bez upiększeń, bez udawania, z odwagą i czułością. Być może szczęście nie polega na wpisywaniu się w model uznawany przez współczesny świat za właściwy, lecz na tym, by świadomie stworzyć swoje własne długo i szczęśliwie. A bohaterkami książki są m.in. Anna Weber, Marta Turska, Paulina Chmielewska, czy też Milena Biata. Te nazwiska, te panie możecie kojarzyć na przykład z Instagrama, bo one często dzielą się swoim życiem w social mediach, ale tu szczerze opowiadają o blaskach i cieniach, ale przede wszystkim o szczęściu w małych rzeczach, w dostrzeganiu zwykłych rzeczy, w rozmowie z Aleksandrą Pałką. Wybieram sama 10 historii o wolności, tworzeniu pięknego życia. Do zdobycia już teraz luz plus małpa radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem wybieram, otrzyma tę książkę w prezencie. Abba, SOS. Tym numerem żegnam się z Państwem, życząc pogodnego, pięknego wieczoru. Umawiamy się na jutro. No matko, jutro już czwartek, czyli coraz bliżej weekend. To trwaliśmy.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam w kolejny wakacyjny wieczór i zapraszam na dwie godziny przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek gwiazdy Italo Disco, Danny Keefe, Keep On Music, a także Valerie Dore i King Arthur.

Śpiewała Valerie Dora, przed nami oryginalna wersja przeboju Self Control. Rok 1984 ten utwór skomponował i wylansował RAF. Potem grupa Italian Boys i Midnight Girls.

0: To była grupa Italian Boys i Midnight Girls. Tak zakończył się pierwszy dzisiejszy mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Drugi dzisiejszy miks otwiera australijska formacja Man at Work przebojem Down Under, potem trio Bananarama i Cruel Summer, a także Fine Young Cannibals i She Drives Me Crazy.

śpiewał Jimmy Cliff swój największy hit, piosenkę Reggae Night, towarzyszyli mu muzycy grupy Kool & The Gang. Teraz Dieter Bohlen i Thomas Anders, czyli Modern Talking i Brother Louie. Potem duet Climb & Fisher i Love Changes Everything.

To był brytyjski duet Climb and Fisher, teraz grupa Facts and Fiction w nagraniu Give Me the Night. Potem Blamange i ich wersja przeboju The Day Before You Came z repertuaru Abby, a ten mix zakończy Duńczyk Kim Larsen przebojem Knock Knock.

0: To był Kim Larsen i Knock Knock i tak zakończył się drugi dzisiejszy mix. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny wakacyjny miks otwieramy w kołyszących klimatach. Oto grupa Four Decos i ich wersja przeboju Stand By Me. Potem Alexia, Ula La La, także Ace of Base i All That She Wants.

był szwedzki kwartet Ace of Base, teraz już Maxi Priest, wielka gwiazda muzyki reggae i Close to You, potem Trisha McNeely, Someone Loves You Honey, a ten mix zakończy Sarah Connor przebojem Let's Get to Bed.

0: To była niemiecka wokalistka Sarah Connor, jej wielki hit Let's Get to Bad Boy, i tak zakończył się ten mix.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ostatni dzisiejszy miks, otwiera go supergrupa Visage z przebojem Fade to Grey. Potem Kim Wilde i Cambodia, będzie też duet Pet Shop Boys i Western Girls.

Debbie Harry, grupa Blondie, wielki hit Heart of Glass, teraz Rick Astley, Never Gonna Give You Up, a także trio Big Fun i wersja przeboju grupy The Jacksons, Blind on the Boogie.

0: Jason Donovan utworem When You Come Back To Me zakończył nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. Marek Sierocki, zapraszam już jutro na godzinę 20. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Malinowscy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

Macieja a kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.